0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. W RMF FM.
2: Hiszpania walczy z pożarami. Według najnowszych informacji liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Andaluzji wzrosła do 12 osób. Co najmniej 8 zostało rannych, a w tym 4 ciężko, a służby nadal prowadzą poszukiwania zaginionych. Do wybuchu ognia przyczyniły się upały sięgające 40 stopni. Wśród ofiar są także Brytyjczycy. Jak wielu? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
3: Mowa o kilku osobach, ale jak zaznaczają władze hiszpańskie, wśród zaginionych mogą także znaleźć się Brytyjczycy. Na razie brak dodatkowych informacji na temat 4 osób, które znaleziono martwe w doszczętnie spalonym samochodzie z kierownicą po prawej stronie. Hiszpania jest popularnym celem wakacyjnych urlopów Brytyjczyków. Z niektórymi nie udało się w ciągu ostatnich dni nawiązać kontaktu. Jak zaznaczają komentatorzy, wielu Brytyjczyków przebywa w Hiszpanii na terenach wiejskich, skąd ucieczka przed ogniem mogła okazać się utrudniona.
2: Potrzebujemy waszej pomocy, tak apeluje Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Wakacje to krytyczny moment dla banków krwi. Honorowi dawcy przebywają na urlopach, a nowych osób jest jak na lekarstwo. Tymczasem na drogach dochodzi do większej liczby wypadków i potrzeby są ogromne. Największe braki aktualnie dotyczą grupy 0RH-, mówi wicedyrektor wrocławskiego centrum Małgorzata Szymczyk-Hnuszka i prosi o pomoc.
4: To nie jest nic strasznego. Nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi. A tu jest uratowane życie, tak? Ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować? To tym bardziej, no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż państwo, którzy przyjdą. Właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra.
2: Za oddanie krwi przysługują nam 2 dni pełnopłatnego wolnego od pracy.
1: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
2: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, tak ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów, a na te zasilane peletem, z drugiej strony obniża podaż drewna. W RMF FM więc interweniujemy w waszej sprawie. Na gorącą linię dostajemy od was sygnały o braku peletu, mimo że mamy środek lata. Jak to możliwe? Pytaliśmy o to Piotra Poziomskiego z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłac.
5: Jeżeli okaże się, że zima będzie porównywalna do poprzedniej, to tak jak już w lutym wspominałem, problemy, które w ten czas występowały, to jest nic w stosunku do tego, co może się wydarzyć tej zimy, bo tej zimy tego surowca będzie jeszcze mniej, jeżeli nic się nie zmieni. Myśmy występowali do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by podjąć radykalne działania doraźne tu i teraz. Jest przestrzeń, jest możliwość i jest to możliwe tak, żeby nie szkodzić przyrodzie, by ta podaż troszeczkę się zbilansowała. Jaka będzie reakcja, jakie będą skutki? Tego nie wiem, nie w mojej gestii.
6: Jakie działania takie doraźne powinny zostać wdrożone?
5: Wspominaliśmy tutaj głównie o tym, by na drugie półrocze chociaż bieżącego roku uruchomić dodatkowe masy surowca drzewnego w ilości do 2 milionów metrów sześciennych, by rynek drzewny mógł próbować się stabilizować, ponieważ problem jest nie tylko po stronie peletu, ale też innych wyrobów. Firmy są w krytycznie trudnej sytuacji finansowej, co za tym idzie, tracą konkurencyjność. Efekt tego jest taki, że spada nam liczba firm przetwarzających drewno w Polsce i to dość radykalnie. I ten proces się już rozpoczął. Jeżeli go nie powstrzymamy w porę, to potem może być po prostu za późno.
6: Jak to wygląda teraz właśnie, jeśli chodzi o kwestie tych prognoz na kolejne miesiące, nie tylko jeśli chodzi o pelet, ale w ogóle o produkcję na rynku drzewnym, bo mnie się wydaje, że jednak jest trochę tak, że my się szczycimy trochę tym, że mamy coś. Siedzimy tutaj przy stole z blatem, z grubego drewna, gabinety tutaj również wyłożone w drewnie. To jest coś, co nam się podoba, ale z tego, co pan mówi, to ja rozumiem, że w kolejnych miesiącach, kolejne lata, jeżeli tak faktycznie będzie, taka będzie polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tego typu wyrobów będzie albo mniej, albo one po prostu będą dużo droższe.
5: No myślę, że będzie jedno i drugie, bo jeżeli będzie mniej, to naturą rzeczy, one staną się wyrobami coraz to droższymi. No i dostępne dla dużo węższej grupy społecznej. A co gorsza, w dalszym ciągu będzie trzeba przy czymś siedzieć, tylko pytanie, czy ten stół będzie z drewna, czy z plastiku, czy będzie z węglowodorów, czy będzie ekologiczny, czy nieekologiczny. I to jest właśnie podobnie jak w przypadku paletu.

0: swego rodzaju hipokryzja, gdzie z jednej strony krytykuje się zrównoważoną gospodarkę leśną, jaka była dotychczas prowadzona, z wszystkimi jej uwagami, bo tam były wady, tam trzeba było działać precyzyjnie ze skalpelem, indywidualnie rozpoznać i zapobiegać trudnościom społecznym, a nie powodować działania ogólnokrajowe. No ja powiem wprost, tylko i wyłącznie z celów politycznych, dla własnego partykularnego interesu politycznego. Natomiast w dalszym ciągu jest to hipokryzja, kiedy się krytykuje pobieranie surowca drzewnego z lasów, a jednocześnie się tłumaczy, że musimy coraz bardziej dbać o naszą planetę. Jestem głęboko przekonany, że użytkowanie wyrobów z drewna to jest jedna z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych form ochrony również planety, zakładając, że mamy zrównoważoną gospodarkę, a taka w Polsce jest. Lasów w Polsce co roku mamy od 40 lat, co roku to więcej. I ten proces nieustannie się toczy, więc nie mamy powodów do tego, żeby się obawiać o lasy w Polsce na przyszłość.
1: Bo to jest ten dysonans, o którym pan mówi, to jest to, że jedna ręka daje, a druga ręka zabiera.
0: Tak. Najgorsze, że to jest, są dwie ręce, które są na tej samej osobie.
1: Gdybyśmy mieli też może wyjaśnić słuchaczom, jak wygląda kwestia dostępności, no bo tak, my mówimy o pelet jako główny temat, ale to nie tylko o to chodzi. To już wyjaśniliśmy. Pelet jest skutkiem ubocznym w tartaku. Tartak pozyskuje drewno z lasów państwowych i tutaj właśnie jest ten problem, że ministerstwo blokuje ścinkę, blokuje zręby?
0: Tak. No, w sposób jednoznaczny wszystkie działania, począwszy od moratorium z 2023 roku, które zostało ustanowione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po dzień dzisiejszy poprzez całą masę drobnych, już później rozproszonych decyzji, które ministerstwo wydawało, to pozyskanie po prostu systematycznie spada. To jest tak, że tam jest brak spojrzenia holistycznego z mojego punktu widzenia. Nie patrzy się tak, jak ja sobie bym wyobrażał, żeby minister jakikolwiek właściwy patrzył na Polskę, patrzył na wszystkich interesariuszy. Tam jest skupiona uwaga w sposób nadwymiar intensywny tylko i wyłącznie na jednym interesariuszu, tylko i wyłącznie na osobach, które rozumie i szanuje mieszkające w dużych aglomeracjach, nie mających na co dzień do czynienia z tym, co nas otacza tutaj w regionach leśnych, w regionach wiejskich. No i to jest tylko kwestia przypodobania się tej wąskiej grupie społecznej w celach, niestety znowuż tylko politycznych. Nie ma tutaj racjonalnego podejścia i holistycznego spojrzenia na potrzeby całego kraju.
1: A myśli pan, że skoro sytuacja jest taka, jaka jest, że mówimy o tych dwóch, a w niektórych przypadkach, w niektórych wyliczeniach nawet i 4 milionach metrów sześciennych braku drewna, to jak będzie wyglądała zima? Ja nie chcę straszyć słuchaczy może, ale tak jak pan mówi, niektórzy już się przygotowują. Niektórzy latem palą tylko w kotle, w piecu tak zwane na wodę, tak, żeby mieć ciepło, ale niektórzy już się przygotowują na przykład na zimę, bo chcą być trochę cwańsi, bo chcą być trochę mądrzejsi niż w ubiegłym roku. Może być tak, że faktycznie tego peletu może po prostu zabraknąć?
0: Tak, bezdyskusyjnie. Bo wróć punkt pierwszy, z pustego salonu nie naleje, drewna jest mniej, peletu będzie mniej. Gdyby zadał mi pan pytanie troszeczkę inaczej, co dzisiaj mógłbym w swojej skromności zarekomendować rządowi, to ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko dwie drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
1: A orientuje się pan, co lasy państwowe na to? Czy to jest tak, że one też mówią, nie damy wam tego drewna, czy może chcieliby nawet tutaj współpracować?
0: Pamiętajmy o podległości, tak? Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest powoływany w pełni bezpośrednio podległy Ministerstwu Klimatu i Środowiska, czyli panie ministrze, więc tutaj myślę, że z całym szacunkiem do Lasów Państwowych to stanowisko jest w drugim rzędzie. Decyzje odgórnie są nakładane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a lasy, chciał nie chciał, są instytucją, która ma po prostu reagować i odpowiadać na polecenia, które są wydawane odgórnie.
2: Z Piotrem Poziomskim z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
7: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Zapakujesz się nawet.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Ja zapraszam. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Stępień Miednikowski, zapraszam. Za chwilę pierwszy gwizdek w Kansas. Pojedynek Szwajcaria-Argentyna to ostatni ćwierćfinał tych mistrzostw. Marcin Romanowski nadal poszukiwany. Sąd nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec polityka. Źródło inspiracji, wirtualny przewodnik oraz biuro podróży w jednym. Polaklop korzystają ze sztucznej inteligencji. Przed nami ostatni ćwierćfinał tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W Kansas już za chwilę rozpocznie się spotkanie Argentyna-Szwajcaria. Wiadomo już, że zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Anglią, która przed godziną po dogrywce, przypomnijmy, pokonała Norwegię 2-1. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Sąd okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Co oznacza piątkowa decyzja sądu?
2: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orban, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. Ogłosił to premier Donald Tusk. Jak politycy oceniają tę nową inicjatywę upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu? Sprawdzał to Jakub Rybski.
4: Politycy opozycji podchodzą do tego pomysłu ostrożnie i twierdzą, że wszystko zależy od tego, gdzie ten mur miałby powstać i jak dokładnie by wyglądał.
5: To jest jakaś nowa inicjatywa, a na tą chwilę konkretów brak. No tak to mogę skomentować. Naprawdę.
4: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej wskazują, że inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
6: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Tak, żeby planować podróż, to nie.
2: Bo ja raczej nie używam do takich co sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
3: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
1: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
4: Z mieszkańcami Warszawy rozmawia reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: A wakacje dopiero się rozpoczęły. Magazyny krwi już świecą pustkami. Podczas gdy stali dawcy wypoczywają na urlopach na drogach, dochodzi do większej liczby wypadków i zapotrzebowanie drastycznie rośnie. Nasza reporterka rozmawiała z Małgorzatą Szymczyk-Nóżką, wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
6: Jest apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o krew. Na jakiej zależy wam najbardziej?
7: Nam zależy zawsze na każdej grupie krwi. Szczególnie teraz akurat zależy na grupie 0 minus. Akurat przed sekundą miałam telefon ze szpitala. No i pani doktor dla pacjenta właśnie zamawiała płytki, które są ważne 5 dni. No i osocze, no i wszystko było 0 minus.
6: Wakacje to jest trudny czas dla was.
7: No, bo nasi dawcy stali, to wyjeżdżają właśnie na urlopy. Studenci mają wakacje, wyjeżdżają na wakacje albo do domu, więc w związku z tym ten nasz apel, żeby no, osoby, które do tej pory nigdy nie oddawały krwi, albo może raz chociaż tam, albo wielokrotnymi są dawcami, to żeby przed tym urlopem, przed wakacjami oddały krew, bo pacjenci tych wakacji nie mają.
6: Proszę ich zachęcić, tych, którzy jeszcze tu nigdy nie byli, bo pewnie tych przekonanych przekonywać już nie musimy. Dlaczego warto?
7: No oczywiście mogą Państwo sobie przeczytać właśnie na naszej stronie internetowej też przywileje. To głównym takim przywilejem są 2 dni wolnego. No więc to są takie 2 dni dodatkowe wolnego w pracy i pełnopłatne oczywiście. Natomiast to ludzie myślą, że to jakaś procedura jest rozciągnięta w czasie. A to on tak nie jest. No oczywiście jak jest czwartek i wtedy każdy chce mieć też wolny weekend, no to wtedy no niestety to trzeba sobie poczekać na to oddawanie. Ale samo oddanie to jest średnio 8 minut. Tyle trwa jedno oddanie takiej krwi pełnej. A z tego muszą Państwo wiedzieć, że mamy 3 składniki, czyli mamy koncentrat krwinek czerwonych, mamy osocze świeżo mrożone i płytki, czyli 3 potencjalnych pacjentów takiego jednego oddania krwi może otrzymać nasze składniki. No i też ludzie się boją jakby tego samego ukłucia, ale to niczym się nie różni niż badanie laboratoryjne, więc to jest, wiadomo, no musi być ukłucie, no bo tak raczej się nie pobierze na razie krwi. Ale to nie jest jakieś właśnie, nawet jest, powiedziałabym, mniej bolesne niż właśnie jak jesteśmy w laboratorium i wykonujemy badanie.
6: Czy do takiego pobrania krwi musimy się jakoś specjalnie przygotować?
7: Troszeczkę musimy się przygotować, bo musimy być na pewno wyspani, wypoczęci. Musimy być po posiłku, czyli to właśnie różnica jest z badaniami laboratoryjnymi, bo najczęściej to mówią być na czczo, a tutaj musimy być po posiłku. Niech ten posiłek właśnie będzie taki lekkostrawny, może jakiś tam wysokokaloryczny może być. No i musimy być bardzo dobrze nawodnieni, a szczególnie właśnie jak jest ciepło na dworze. My musimy wypijać 2 litry płynów, czyli w tym dniu, kiedy oddajemy. Oczywiście nam musimy się nawadniać, ale też nawet 3 dni wcześniej, jakbyśmy się nawadniali lepiej, no albo jak już się już dobrze nawadniamy w ogóle, no to też dobrze, no to jednak wypijmy wodę, tam soczkiem może, coś tam, żeby było do tej wody.
6: A czy są jakieś przeciwwskazania? Myślę, że wielu z nas obawia się, że ich krew nie nadaje się do dzielenia z innymi.
7: Właśnie to sobie można dokładnie przeczytać, bo to jest zawarte w procedurach, jest w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji. No generalnie mówi się, że osoba taka zdrowa może oddawać krew, ale to się już od kilku lat zmieniło, więc zmieniła się na przykład, kiedyś osoby były dyskwalifikowane na stałe z chorobą Hashimoto, a teraz można. No, trzeba mieć spełniać oczywiście warunki, trzeba mieć zaświadczenie, tam się nie zmieniało leków, trzeba mieć te hormony unormowane. Kiedyś osoba, która miała alergię, dyskwalifikacja, a teraz może oddać astma, dyskwalifikacja kiedyś, a teraz można oddać łuszczyca, ja nie mówię o jakichś takich bardziej dramatycznych tych łuszczycach powikłanych, ale taka osoba też może oddawać i właśnie

0: Z tymi pytaniami mogą Państwo zetknąć się na tej naszej stronie internetowej albo nawet zadać te swoje pytanie właśnie do gabinetu lekarskiego, czy ja mogę oddać krew. Wtedy Państwo też uzyskają informacje.
1: Krwi nie da się wyprodukować. Ci, którzy potrzebują tego drogocennego płynu, liczą tylko na nas.
0: No i tutaj mamy właśnie problem, bo technologicznie wiadomo, że są próby dotyczące stworzenia sztucznej krwi, to od kilkudziesięciu lat. Natomiast do tej pory właśnie się nie udało tych wszystkich składników pozyskać. W związku z tym pacjent liczy na tego zdrowego dawcę, a niejednokrotnie nawet pacjent, który później wyzdrowieje, to on zostaje dawcą. Jak wszystko się zakończy dobrze, to on mówi, trzeba się teraz odwdzięczyć. Natomiast wiele osób, właśnie nawet ciężko chorych pacjentów, nie ma rodziny, nie ma znajomych, a oni liczą na drugą osobę, że przyjdzie i tą krew dla nich odda, że będą mogli mieć szansę na zdrowie i życie.
1: Wakacje są trudne nie tylko dlatego, że nie ma dawców, ale też dlatego, że jest wiele wypadków i tych potrzeb jest więcej.
0: Taki jeden wypadek to nawet kilkadziesiąt litrów przelanej takiej krwi. Takie zdarzały się, wiadomo, że też zabezpieczamy na przykład w kilka składników. Tutaj taki wypadek komunikacyjny, a niejednokrotnie on nie jest, że to jest ulega wypadkowi tylko jedna osoba. A jeździmy w wakacje częściej, to z automatu potrzeba właśnie tych większych stanów krwi, żeby faktycznie zabezpieczyć tych pacjentów ciężkich, rannych.
1: Rekordzista tutaj we Wrocławiu, ile oddał krwi?
0: Ponad 150 litrów, 170 tam z kawałkiem nawet. Mam w ogóle bardzo duże chyba taką grupę krwiodawców, 100 litrowców. Więc tam część osób wyraziła zgodę i dalej oddaje krew i tutaj widzimy właśnie, jak też wyglądają. I bardzo dobrze wyglądają. No i to nas bardzo cieszy, bo właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100 litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra. Więc to jest taki aspekt właśnie, że jak człowiek wie, że to nic nie jest strasznego, że to nie jest jakoś czasochłonnego, nie jest nic, co musimy ponieść koszty z tym związane, a wręcz nawet odwrotnie, czyli mamy te przywileje związane z oddawaniem krwi, to jest fajna rzecz i dlaczego tego nie robić?
1: Na początku rozmowy mówiła Pani o tych dwóch dniach wolnego, ale to też chyba ogromna po prostu satysfakcja, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, czynienie dobra.
0: Bo pierwsze właśnie osoby, które się tam wahają, to też można, jak Państwo nie mają w gronie żadnego krwiodawcy, który obala mity, to też można do nas się zwrócić, czy przyjść właśnie z jakimś inną osobą, która jest krwiodawcą. To nic strasznego. To nie ma tak, że to jest jakiś zabieg bolesny, że jest zabieg długi. A tu jest uratowane życie. Ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować, to tym bardziej to jest osoba nieraz, która nie ma innej pomocy niż Państwo, którzy przyjdą do Centrum Krwiodawstwa albo do oddziałów terenowych, albo na akcję wyjazdową pobierania krwi i oddadzą tą krew dla potrzebującego.
2: Z wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Małgorzatą Szymczyk-Nóżką, rozmawiała Martyna Czerwińska. A na początku faktów mówiliśmy o ostatnim ćwierćfinale tego mundialu, Argentyna-Szwajcaria. I już w 10 minucie Argentyna wychodzi na prowadzenie 1-0 dla Argentyny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Zbliżają się też fakty, na które zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Amerykanie ponownie atakują Iran. To odpowiedź na ostrzał kontenerowca płynącego pod banderą Cypru w ciśnienie Ormus. Argentyna na prowadzeniu w walce ze Szwajcarią o awans do mundialowego półfinału. Trwa budowa stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Do jej ukończenia potrzeba jednak jeszcze 16 milionów złotych. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły trzecią w tym tygodniu serię ataków na cele w Iranie. Według Pentagonu to odpowiedź na ostrzał kontenerowca płynącego pod banderą Cypru w ciśnienie Ormus. W ataku na statek zginął członek załogi, a jednostka została poważnie uszkodzona. USA poinformowały, że celem uderzeń są m.in. irańskie radary, magazyny rakiet i dronów oraz wyrzutnie obrony przeciwlotniczej. Iran z kolei utrzymuje, że kontenerowiec naruszył wyznaczony szlak żeglugowy i zapowiada, że ciśnina Ormus pozostaje zamknięta do odwołania. Argentyna utrzymała prowadzenie całą pierwszą połowę w Kansas na tablicy wyników w meczu ze Szwajcarią. Po pierwszej połowie 1-0 dla Argentyny. Za chwilę kolejny gwizdek. 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum dziennej opieki. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
2: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Chodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
1: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytać na rmf24.pl. Teraz w faktach ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy zamykają na 5 tygodni fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa numer 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
4: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają tam dni Hanzy. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice, w ten weekend impreza przeniosła się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
2: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
1: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
3: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego w gminie Bodzentyn w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Sopot przyciąga coraz więcej turystów i to nie tylko w wakacje. Z analizy opartej na danych GUS i płatnościach kartami Visa wynika, że goście zostają tu na dłużej i wydają więcej pieniędzy. Ale kto najwięcej i czy są zaskoczenia? Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski przeanalizował raport razem z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim.
5: Kto najwięcej wydaje w Sopocie?
6: Patrząc na dane systemu Visa, bo z tym partnerem podpisaliśmy porozumienie jako pierwsze polskie miasto w ubiegłym roku, no to możemy z całą pewnością powiedzieć, że Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Szwedzi to jest taka pierwsza piątka narodowości, które najwięcej wydają w Sopocie, jeśli chodzi o turystów, gości zagranicznych.
5: Skoro macie te dane z kart płatniczych, to wiecie też, na co wydają te pieniądze.
6: Tak, możemy zajrzeć rzeczywiście trochę głębiej w ten system i dowiedzieć się, na co wydają turyści w Sopocie za sprawą kart Visa i tutaj zdecydowanie kulinaria wybijają się na pierwsze miejsce. Prym wiodą Norwegowie i Szwedzi, którzy zdecydowanie najwięcej wydają podczas pobytu na smaczne jedzenie w naszym kurorcie.
5: Czyli to jest też promocja w tych krajach skandynawskich, jeżeli chodzi o kulinaria trójmiejskie, sopockie?
6: Zdecydowanie. Dla nas to jest podpowiedź, wskazówka, a nawet potwierdzenie tego, że od kilkunastu miesięcy w prawidłowy sposób prowadzimy swoje działania promocyjne na rynku skandynawskim. Tam rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie ofertą gastronomiczną, a Sopot za sprawą tego, że ma chociażby kilka restauracji w prestiżowym przewodniku Michelin, ale też bogatą, urozmaiconą ofertę gastronomiczną, no może tutaj przyciągać gości ze Skandynawii.
5: Patrzymy na Skandynawię, spójrzmy też na kraj. Kto najczęściej odwiedza Sopot?
6: Jeśli chodzi o odwiedziny, to prym oczywiście wjedzie województwo mazowieckie na czele z Warszawą, natomiast mamy silne wsparcie tutaj w postaci naszej aglomeracji. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni, ale też takich powiatów jak powiat pucki, kartuski czy gdański chętnie przyjeżdżają do Sopotu, spędzają tutaj czas, korzystając z oferty kulinarnej czy oferty kulturalnej i też to widzimy po danych, do których mamy dostęp.
5: Czy można to rozdzielić na miesiące? Częściej ktoś przyjeżdża zimą, częściej ktoś przyjeżdża latem?
6: Oczywiście. To też te dane pozwalają nam monitorować ruch turystyczny w niskim sezonie, w wysokim sezonie, w okresie letnim. I tak tutaj w okresie letnim w kwestii gości zagranicznych prym wiedli ponownie goście z Niemiec, Czech, Słowacji, oczywiście krajów skandynawskich. W przypadku Polski mówimy tutaj o województwie mazowieckim, województwie pomorskim, wielkopolskim, czy śląskim. Natomiast w skali całego roku ten ruch turystyczny jest porównywalny do roku 2024. Natomiast co nas bardzo cieszy w miesiącach jesienno-zimowych, obłożenie w obiektach noclegowych, liczba udzielonych noclegów wzrosły rok do roku, a to pokazuje, że Sopot jest atrakcyjny również poza tym okresem letnim, z którym najczęściej jest kojarzony.
5: Patrząc na ten raport, jest coś, co was mogło trochę zaskoczyć, albo jakaś miejscowość, jakieś państwo się pojawiło, którego się nie spodziewaliście, że będzie tak wysoko w tym rankingu?
6: W przypadku gości krajowych ogromny skok jakościowy, ilościowy w kontekście wydanych środków pieniężnych za sprawą kart Visa odnotowali mieszkańcy Białegostoku, co nie było dla nas takie oczywiste, natomiast rzeczywiście ten skok jest bardzo jakościowy. Zaraz za Białymstokiem mieszkańcy Wrocławia dużo chętniej wydawali swoje pieniądze w Sopocie. Natomiast w przypadku gości z zagranicy dla nas sporą niespodzianką są goście z Islandii, którzy głównie za sprawą przyjazdów korporacyjnych, biznesowych kilka razy w roku okazali się bardzo kalorycznymi turystami, bo podczas swoich krótkich pobytów wydali na tyle duże kwoty, że w skali całego roku możemy mówić, że są w top 10 najwięcej wydających pieniędzy, turystów wydających najwięcej pieniędzy w Sopocie.
5: A czy wiecie, jakie to są firmy?
6: Są to firmy sektora branży rybnej, które już od kilku lat obrały sobie Sopot jako miejsce takich wyjazdów motywacyjnych, korporacyjnych o długości od kilku do maksymalnie tygodnia.
5: Na co głównie wydają turyści w Sopocie?
6: Tutaj zdecydowanie największe wydatki są w kategorii kulinaria.

0: i tutaj w przypadku gości z zagranicy, Norwegowie i Szwedzi najczęściej i najwięcej wydają pieniędzy w naszych sopockich restauracjach, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że warto z taką ofertą promować Sopot na tamtym rynku.
1: Czy jakieś wnioski po tym raporcie wyciągacie? Gdzie trzeba z tą promocją iść dalej? Gdzie trzeba ją zwiększyć? Gdzie może jej brakuje?
0: Tak, po to nawiązaliśmy tą współpracę, żeby wiedzieć, czy nasze działania dotychczas podejmowane były zasadne, ale też, żeby zobaczyć, na których rynkach warto być może położyć mocniejszy akcent, przewartościować swoją ofertę, więc cały czas te dane analizujemy i już działania na ten rok są planowane właśnie zgodnie z tym, co widzimy w systemie, tak aby jeszcze skuteczniej ściągać tutaj turystów, którzy potem zostawiają swoje pieniądze i zasilają naszą lokalną gospodarkę.
1: W jakich krajach pojawi się Sopot częściej?
0: Byliśmy już w Norwegii, za chwilę będziemy w Czechach, natomiast są tutaj głównie rynek czeski, skandynawski, niemiecki, to są te obszary, z których będziemy starali się ściągać jeszcze więcej turystów.
1: I co zachęca tych turystów, żeby przyjechać do Sopotu?
0: No my prezentujemy Sopot jako kurort całoroczny. Oczywiście jesteśmy zdani jako miejscowość, która przyciąga głównie latem, natomiast pokazujemy ofertę spa, wellness, ofertę gastronomiczną, ofertę kulturalną, która przez cały rok może być atrakcyjna. I też zauważamy, że tak zwany low season, niski sezon, jest coraz częściej dostrzegany i pożądany przez turystów, bo nie każdy chce w tej chwili wypoczywać w takim okresie roku, kiedy mamy tłumy na ulicach, tłumy w restauracjach, dlatego chcemy przekuć ten niski sezon jako mocny argument przemawiający za tym, żeby Sopot odwiedzić na przykład jesienią czy zimą. Stąd nasza kampania Widzimy się w Sopocie przez cały rok i widzimy, że to powoli przynosi efekty.
1: Patrzymy teraz na Zatokę Gdańską. Słońce przebija się już. Ten lód, który był na morzu, chyba odpłynął albo się roztopił. Spodziewacie się teraz wielu turystów?
0: Tak, liczymy na to, że wraz z nadejściem wiosny i tych pierwszych promieni słońca ruch turystyczny odbije się znacznie w górę. Myślę, że już wszyscy mamy dość zimy, chociaż była piękna, no to jednak trochę za długa z perspektywy branży turystycznej tutaj nad Zatoką Gdańską, więc liczymy, że rzeczywiście ten ruch turystyczny będzie teraz rósł w siłę i z każdym kolejnym weekendem, im bliżej lata, tym więcej turystów, ale też gości odwiedzających Sopot na kilka godzin będzie po prostu coraz więcej.
1: Mówiliśmy też o miejscowościach dużych, różnych z kraju, osobach, które przyjeżdżają do Sopotu. A czy ludzie żyjący nad morzem też przyjeżdżają do Sopotu?
0: Zdecydowanie. No widzimy, że mieszkańcy Gdańska czy Gdyni chociażby, czy naszych dwóch dużych sąsiadów bardzo chętnie odwiedzają Sopot. Widzimy to i po punktach informacji turystycznej, gdzie dopytują, jak spędzić czas, co dzieje się w Sopocie, gdzie smacznie znieść, bo takie rekomendacje osobiste są na wagę złota. Natomiast widzimy to też tych twardych danych, widzimy na co wydają i rzeczywiście kulinaria, różnego rodzaju usługi czy oferta kulturalna to jest coś, na co mieszkańcy aglomeracji chętnie przeznaczają czas i pieniądze w Sopocie.
2: Z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. To będzie prawdopodobnie kolejny remis w ćwierćfinale mistrzostw. O awansie do półfinału Argentyny lub Szwajcarii zdecyduje dogrywka. Wysokie ceny i problemy z dostępnością peletu. Mimo to Ministerstwo Klimatu nie planuje zwiększenia podaży drewna. W Gdyni padł rekord. Podczas świętowania Kaszubi zagrali na ponad 500 diabelskich skrzypcach. Ostatni ćwierćfinał tego mundialu nie zakończy się prawdopodobnie w regulaminowym czasie gry. Do końca pozostało pół minuty i po tym jak w drugiej połowie Szwajcaria wyrównała wynik z Argentyną, potrzebna będzie dogrywka. Przypomnijmy, o awans do walki o puchar zwycięzcy tego spotkania zwalczą z Anglią, która także po dogrywce pokonała wcześniej tej nocy Norwegię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w ukraińskiej dyplomacji. Po co? By przyspieszyć realizację uzgodnień z partnerami dotyczących dostaw uzbrojenia. Podkreślił, że szybciej powinny być wdrażane m.in. porozumienie z USA o licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot oraz współpraca z państwami europejskimi przy rozwoju obrony przeciwlotniczej. Zełenski zaznaczył, że Ukraina potrzebuje szybszego przekazywania obiecanego wsparcia wojskowego, zwłaszcza w obliczu kolejnych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Kijów oraz inne regiony kraju. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście na gorącej linii RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. Fakty w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak.
2: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład z trocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to wczoraj premier Donald Tusk.
4: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
1: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też, żeby odkrywać prawdę. Tak komentowali w podkarpackiej wsi Red Róż uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.
5: Upamiętnić ofiary oczywiście.
6: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
7: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
8: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
9: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
10: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
1: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu ta liczba wynosiła 505.
11: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
12: Jedność, jedność Kaszub!
13: Bijemy rekord, jak idzie!
11: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
13: Jeszcze gramy, grajemy w rytm. Każdy idzie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię, ty

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy całą noc walczyli z pożarem w Strzegomiu. Ogień objął wieczorem budynki pokolejowe oraz nielegalne składowisko odpadów. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To Argentyna ostatecznie melduje się w półfinale mundialu. Zwycięstwo zapewnili sobie, zdobywając w dogrywce ze Szwajcarią aż 2 gole. Zaczynamy od ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj późnym popołudniem i objął budynki pokolejowe oraz składowisko odpadów w pobliżu stacji PKP. Łatwopalne materiały znacznie utrudniały akcję. Spłonęły m.in. dach dawnej wieży ciśnień i stara parowozownia. Na miejscu do nocy pracowało 39 zastępów straży. Do tej pory nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak przekazał nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, akcja potrwa przynajmniej do godzin porannych. W wielu miastach w Polsce odbyły się wczoraj uroczystości 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Obchody zorganizowano m.in. w Warszawie, na Skwerze Wołyńskim.
3: No jest to wydarzenie, które wciąż budzi we mnie nadal, mimo że mnie to bezpośrednio nie dotyczyło, jakieś pokłady takich mocnych emocji, skrajnych emocji.
4: Czy u pana w rodzinie rozmawiało się o ludobójstwie na Wołyniu? Czy to była taka żywa historia?
3: Najbardziej babcia rozmawiała z nami, bo babcia miała siostry, które właściwie te siostry bardziej jakby doświadczyły tej tragedii.
4: Ale one przeżyły?
3: Jedna siostra nie przeżyła.
5: Moi dziadkowie pochodzili z Wołynia, no ale przed rzezią wyjechali, bo tam już się działo po prostu źle. Tragedia była niesamowita. Nawet nie chodzi o tą ilość ludzi, które tam zginęła. Chodzi o to, w jaki sposób mordowano.
2: Mówili krewni osób, które przeżyły rzeź wołyńską. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną ciało pochowano dopiero w czwartek. Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników 2 wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców. Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić, powiedział Mojtaba Chamenei. Dodał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas wspomnianych 2 wojen. 86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Krajem rządził przez blisko 37 lat.
1: To są poranne fakty w RMF FM.
2: W 37 departamentach Francji będzie obowiązywać dziś najwyższy czerwony alert z powodu upałów. Jak informują media, ostrzeżeniami będzie objętych łącznie 26 milionów osób. W ten weekend wielu Francuzów udaje się na wakacje. W związku z tym wystosowano liczne apele o zachowanie ostrożności na drogach. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur w kraju na przestrzeni 2 miesięcy. Upały mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Tragiczne doniesienia napłynęły z Republiki Południowej Afryki. Nie żyje reprezentant tego kraju, Jayden Adams, który jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu. Miał 25 lat. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu. W pierwszym składzie wystąpił przeciwko Meksykowi i Czechom, a w spotkaniu z Koreą Południową wszedł na boisko z ławki. Pozostał rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą, ale w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie poddano przyczyny jego śmierci. Za nami 2 ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Nad ranem, po dogrywce, Argentyna zameldowała się w półfinale, pokonując Szwajcarię 3-1. 2 gole zdobyła jednak właśnie w dogrywce, bo po pierwszych 90 minutach spotkania obydwie drużyny miały po 1 punkcie. Tej nocy także wcześniejsze ćwierćfinałowe spotkanie rozstrzygnięto w dogrywce. Historyczne starcie Norwegów z Anglikami. W regulaminowym czasie gry zakończyło się także 1-1. W dogrywce jednak to Anglicy zdobyli zwycięskiego gola. Tak więc w półfinale zobaczymy na boisku drużyny Argentyny i Anglii. A tymczasem norweskie media zgodnie podkreślają, że porażka ich zespołu jest bolesna, ale drużyna może być dumna ze swojego występu. Dzienniki piszą o heroicznej walce i pięknej przygodzie, przypominając, że Norwegia po raz pierwszy w historii

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. I teraz mamy rześki poranek w kraju. Jeśli wychodzicie właśnie z psiakami na spacer, no to obowiązkowo jakaś bluza, sweter, to wszystko wskazane. 9 stopni tylko w Zakopanem, po 12 w Kielcach, Suwałkach i Lublinie. 15 w Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy, a najcieplej w Koszalinie 18 stopni, a dziś w ciągu dnia tak do 26 stopni nawet.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Aż się zaskoczyłam, że w Poznaniu...
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Café. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: myśli tego.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Tarzyna Podraza, dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam.
2: Słuchamy.
4: Trudna noc dla strażaków w Strzegomiu. Sprawdzimy, czy udało się opanować pożar w pobliżu stacji PKP. Mur pamięci między innymi z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej ma stanąć w stolicy, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
4: A w sporcie meldunek z Mundialu i Wimbledonu. Kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Benjaminie, co o tej akcji mówią strażacy?
6: To bardzo trudne działania, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa bardzo długo, bo pryzma odpadów jest ogromna. Trwa ciągła rotacja ratowników i dostawy wody.
7: Pryzma odpadów taka, myślę, że o wymiarach z 50 na 70 metrów około i wysokości nawet do 8 metrów. I te odpady różnorakie, natomiast one są rozdrobnione, takie zmielone i w dużej mierze są to tworzywa sztuczne. Dlatego też te działania były na tyle trudne, że musieliśmy wydać bardzo dużo pracy w aparatach powierzchnych.
6: Powiedział mi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
4: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku, mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
5: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
4: Powiedział premier Tusk.
8: W faktach RMF FM o sporcie.
4: Znamy już drużyny, które powalczą o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Po meczach z dogrywkami w półfinałach mundialu zmierzą się Francuzi z Hiszpanami oraz Anglicy z Argentyńczykami. Najpierw Anglicy pokonali Norwegię 2-1. Obie bramki dla Anglików zdobył Jude Bellingham i nie obyło się bez kontrowersji, bo jak twierdzą Norwegowie, piłka wybita przez ich bramkarza zahaczyła o kabel kamery telewizyjnej, co miało wpływ na akcję zakończoną utratą gola. Potem nad ranem Argentyna wygrała 3-1 ze Szwajcarią. Teraz czas na mecze półfinałowe. Spotkanie Francja-Hiszpania ruszy we wtorek o 21:00, a w środę o tej samej porze mecz Argentyna-Anglia. Linda Noskowa, zwyciężczynią kobiecego Wimbledonu. Czeszka w finale w 3 setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O dramaturgii tego pojedynku opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Wydawało się, że dla Noskowej to będzie naprawdę przyjemny, prosty finał. Pierwszy set wygrany 6-2, w drugim prowadzenie 5-2 i nagle zapaść w grze. Błędy, nerwy. Muchowa to wykorzystała, 5 kolejnych gemów i wygrana partia. W trzecim secie Noskowa się jednak opanowała. Znów grała na wysokim poziomie i ma pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. A ten finał i jego czeski skład to jest kolejne potwierdzenie, jak fantastycznie rozwijane są u naszych południowych sąsiadów kobiece tenisowe talenty. Dość powiedzieć, że w czołowej setce rankingu WTA jest obecnie aż 10 czeskich zawodniczek. Noskowa po wygraniu Wimbledonu przesunie się w najnowszym zestawieniu na 7. lokatę. Iga Świątek od jutra będzie 8. rakietą świata.
10: Światowy jest zlot kaszek.
4: Do Gdyni przyjechało kilka tysięcy Kaszubów. Na Molo Południowym odbył się 27. Światowy Zjazd Przedstawicieli tej grupy etnicznej. Wcześniej ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą.
11: Przyjechałam aż z Niemiec, wie pan, żeby tutaj wisić i nieść tą flagę. I to jest takie ogromne poczucie radości i szczęścia.
10: Nie wiem skąd, czy z Krakowa, z Warszawy, niosą naszą flagę. To jest coś wspaniałego, coś pięknego.
12: Czuć ciężar tej flagi, odpowiedzialność?
13: Bardzo duży ciężar i odpowiedzialność wielka.
12: Wchodzimy teraz na Molo Południowe z tą wielką flagą.
13: Łzy się same na oczy cisną, bo widać, że ludzie po prostu podchodzą. Różni ludzie, nie tylko Kaszubi. Każdy chce pomóc dźwigać tą flagę. Ci wszyscy, którzy w sercu czują Kaszubszczyznę i czują, że są przyjaciółmi Kaszub, czują to, że ta ziemia jest ważna.
4: Usłyszał w Gdyni nasz reporter.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Gdzie za wyjątkiem północy. Urlopowicze, to dla Was dobra wiadomość, jeśli jesteście nad morzem. 10 kresek na termometrach na południu, po 13 w centrum, 18 na północy, a najcieplejszym miejscem jest teraz Gorzów Wielkopolski, tam 19 stopni, a w ciągu dnia to może być nawet 26.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A jeśli chcecie zmienić temat do narzekania, bo już znudziło Wam się narzekanie na mnie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Krain Heja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Dania faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
3: Trudna akcja do gaszenia pożarów w pobliżu stacji PKP w Dolnośląskim Strzegomiu. Mamy ważny apel strażaków. Przed powrotem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej przestrzega prezydent Karol Nawrocki.
4: Jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
3: W faktach także tłum Ślązaków na marszu w Katowicach i półfinałowe rozstrzygnięcia na Mundialu. Strażacy gaszący pożar w Strzegomiu apelują do mieszkańców. Proszą o niezbliżanie się do miejsca działań. Cały czas trwa dogaszenie składowiska odpadów znajdujących się w pobliżu zabudowań kolejowych. W faktach ponownie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co mówią strażacy?
5: Cały czas trwają działania, przede wszystkim dogaszanie, które zakończy się prawdopodobnie za kilkanaście godzin. Strażacy apelują, by nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań, ponieważ duża obecność obserwatorów może utrudniać pracę.
6: Bo cały czas musimy dowozić wodę do tego zdarzenia z miejsc, z jakiejś odległości. No i ten ruch naszych pojazdów na sygnałach jest dość duży, tak? Cały czas około 30 nawet zastępów może pracować.
5: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Jak usłyszałem, zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza ma być coraz mniejsze.
3: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radrużu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
4: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
3: O tej zbrodni nie można zapomnieć, podkreślali uczestnicy uroczystości w Radrużu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
7: Co roku sobie przypominamy.
8: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
7: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować godnie z naszymi normami.
9: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
3: Słuchacie faktów RMF FM. Amerykańska armia zaatakowała tej nocy 140 irańskich celów wojskowych w odwecie za ostrzał statku handlowego, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Z kolei Gwardia Rewolucyjna Iranu podała, że w odwecie uderzyła w amerykańskie bazy jednostki, a ta wymiana ciosów sprawia, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta dla żeglugi. W faktach teraz Katowice. Kilkaset osób przeszło ulicami tego miasta w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
10: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
11: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
12: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
3: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
13: Mundial w faktach RMF FM.
3: Rozegrane tej nocy mecze wyłoniły drugą półfinałową parę mundialu. To Anglia i Argentyna. Wcześniej prawo do walki o piłkarskie Mistrzostwo Świata wywalczyli sobie Francuzi i Hiszpanie. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, bohaterem Anglików tym razem nie Harry Kane.
14: Dzień dobry. Dwie bramki strzelił Jude Bellingham, decydująca w dogrywce. Anglicy pokonali Norwegów 2-1, ale ten mecz będzie wspomniany przez kibiców z powodu sytuacji, która miała miejsce przy wyrównującej bramce dla Anglii. Norweski bramkarz wybił piłkę, przejęli ją Anglicy, padł gol. Norwegowie jednak twierdzą, że po wybiciu piłki przez bramkarza ta trafiła w linkę kamery umieszczonej nad murawą i zmieniła przez to swój tor lotu. FIFA argumentuje, że czujnik umieszczony w piłce nie zareagował, zatem no, kontaktu nie było, a gol padł prawidłowo. Argentyńczycy wygrali z kolei 3-1 ze Szwajcarią, także po dogrywce, po 90 minutach było 1-1, w doliczonym czasie gry 2 trafienia dla Argentyńczyków. Półfinał Anglia-Argentyna w środę w Atlancie.
1: Pierwsze półfinał we wtorek to będzie pojedynek Francja-Hiszpania. A za godzinę połączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No co ja mogę wam powiedzieć? Naprawdę chciałabym mieć lepsze informacje, ale to jest deszczowa niedziela i tak od Olsztyna przez Warszawę, Łódź, Wrocław, Kielce, Lublin, Kraków, Zakopane, no i w Zielonej Górze. Wszędzie teraz

0: kimkolwiek.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Na które zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Strażacy w Dolnośląskim Strzegomiu wciąż w akcji walczą z pożarem składowiska odpadów przy dworcu PKP.
3: Tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: W kanadyjskim Toronto strzelanina w czasie ulicznego festynu, są zabici i ranni. A w faktach sportowych ważne informacje dla kibiców piłkarskich i fanów tenisa. Trudna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Ogromną pryzmę odpadów udało się ugasić z zewnątrz, ale na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży. Służby muszą mieć pewność, że ogień znów nie wydostanie się, dlatego działania będą trwały jeszcze kilkanaście godzin.
3: Ten materiał jest też trochę sprasowany. Nie mamy do końca jeszcze wglądu w to, jak to w środku, we wnętrzu tej pryzmy wygląda, bo z wierzchu się nie pali. Natomiast czy w środku nie będziemy musieli tego wszystkiego rozebrać, a tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a też nie mamy warunków tutaj na miejscu, żeby go gdzieś odkładać tak naprawdę. Żeby go przegrzewać, to trzeba mieć gdzie go odłożyć i przelać, tak?
2: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego Salsa en St. Clair w Toronto w Kanadzie. Wygląda na to, że to była wymiana ognia między sprawcami, oświadczył wiceszef tamtejszej policji Frank Barredo. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. W popularnym portugalskim kurorcie Olhão na południu kraju funkcjonariusze przejęli ponad 3 tony kokainy. Jak podają służby, to jeden z największych zarekwirowanych w tym roku w Portugalii transportów tego narkotyku. Kokainę zapakowaną w 91 paczkach znaleziono w dostawczym aucie. W trakcie policyjnego pościgu przemytnicy porzucili pojazd i uciekli. Śledztwo sugeruje, że za tym przerzutem mogą stać członkowie międzynarodowego gangu działającego na Półwyspie Iberyjskim.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
5: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet, jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
2: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal milion najmłodszych. Wreszcie w całym kraju zrobi się dziś cieplej. Najwyższą temperaturę synoptycy przewidują w zachodniej części kraju. Tam po południu będzie nawet 28 stopni Celsjusza. W centrum na termometrach zobaczymy około 22 kresek. Najchłodniej będzie na Lubelszczyźnie, tylko 19 stopni. Dziś jeszcze przydadzą się parasolki.
6: Niemal w całym kraju możliwe są na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów w części południowo-wschodniej.
2: Informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A w przyszłym tygodniu wróci do nas upalne lato. W wielu miejscach znów będzie powyżej 30 stopni.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA powalczą w półfinałach mundialu. W nocy do tego grona dołączyły druga w zestawieniu Argentyna i czwarta Anglia. Anglicy w Miami pokonali podogrywce Norwegię 2-1. Norwegia objęła prowadzenie po naprawdę bardzo okazałym trafieniu Schjelderupa. Anglikom dogrywkę, a później zwycięstwo dał Jude Bellingham. Myślę, że ta gra składa się z różnych aspektów, technicznych czy taktycznych, ale dla mnie najważniejszy jest ten psychologiczny, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i przeciwnościami losu. Ta drużyna po raz kolejny pokazała, że potrafi to robić. Tak mówił strzelec dwóch dwóch bramek, natomiast przy jego wyrównującym trafieniu kontrowersja, bo po wybiciu piłki przez norweskiego bramkarza piłka mogła trafić w linkę, na której nad murawą zawieszona jest kamera. W tej właśnie akcji padła bramka. Piłka wydaje się rzeczywiście niespodziewanie zmieniać tor lotu, natomiast FIFA argumentuje, że czujnik w piłce nie zasygnalizował jej kontaktu z linką. Bramkę uznano. Dogrywka także w Kansas City. Argentyna ponownie bez błysku, ale zwycięska, pokonała 3-1 Szwajcarię. Bartosz Zmarzlik, trzeci w zawodach Speedway Grand Prix w szwedzkiej Malili. To jego piąte podium w sezonie. Polak utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu.
8: Duże gratulacje dla Andersa, dla Roberta, dla Rediego, dla wszystkich uczestników, że tak powiem, finału. Ciężkie zawody, bo lekkich na żużlu nie ma. Jestem zadowolony, finał jest zawsze finałem.
7: Komentował Zmarzlik na antenie Eurosportu. Zawody wygrał Duńczyk Anders Thomsen, drugi był Robert Lambert. Czeszka mistrzynią Wimbledonu i to żadne zaskoczenie, bo w wielkoszlemowym finale londyńskiego turnieju spotkały się dwie zawodniczki z tego kraju, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Długo wydawało się, że mecz będzie jednostronny, ale jednak miał swoją dramaturgię, bo Noskowa w drugim secie zmarnowała 4 meczbole, pojedynek zamknęła dopiero w trzeciej partii.
9: W Bydgoszczy nie pada, nie pada też w Lublinie, za to ulewa w okolicach Kalisza, tak mi donosicie pod 3322. Taki wspólny raport pogodowy tworzymy. Zerkam jeszcze w mapy, takie od synoptyków. I tak w dużym skrócie, to jakby od Warszawy zrobić taką krechę, to do południa Polski wszędzie pada. No, może wyjątkiem jest Dolny Śląsk, na termometrach za to coraz cieplej. Od 11 stopni w Zakopanem, przez 14 w Łodzi i 20 w okolicach Poznania, do 22.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Lady. Chill out. Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
3: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
4: 10:00, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
5: Tak jest.
6: Nie pomagają apele. Nadal nie stosujemy się do zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca utonęło już 79 osób. Tragiczne doniesienia z Hiszpanii. W pożarach na południu kraju zginęło już 12 osób. To głównie obcokrajowcy. Poszukiwana w zachodniopomorskim Puma wciąż na wolności.
7: Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
6: Na początek tragiczne policyjne statystyki dotyczące wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze opublikowali właśnie na platformie X najnowsze dane. Wczoraj utonęły dwie osoby, a to oznacza, że od początku czerwca zginęło w ten sposób aż 79 osób, a to dopiero początek wakacji. Służby przypominają, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Nad wodą nie pijemy alkoholu i wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z barierami na śląskim odcinku S1. Do wypadku doszło koło Mysłowic między Wazłami i Mielin Kosztowy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Tych. Strażacy walczą z jednym z najtragiczniejszych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Doszło do niego w prowincji Almeria na południu kraju. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób, głównie obcokrajowców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Mój dom spłonął doszczętnie. Nic nie mogłem zrobić. Patrzyłem, że płonie. Próbowałem chwycić wąż, wykorzystując wysokie ciśnienie wody w tym rejonie. Pomyślałem, może to coś pomoże. Ale nic nie dało. Mogłem tylko patrzeć. Wiedziałem, że jest pożar, kiedy kończyłem pracę. Nie wiedziałem jednak, jak duży. Udało mi się ostrzec żonę, która też wracała do domu z pracy. Zdołaliśmy jeszcze wyprowadzić psy z domu, co jest dla nas najważniejsze. Mówili mężczyźni, których domy spłonęły. W związku z pożarami do Almerii jutro uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Ukraińska armia chwali się licznymi uderzeniami na cele w Rosji. Zaatakowano m.in. rafinerię ropy w Syzraniu o obwodzie samarskim. W zakładzie doszło do eksplozji i pożaru. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni na Morzu Azowskim oraz w 4 promy. Ukraińskie ataki sprawiły, że w Rosji coraz bardziej dotkliwe stają się braki paliwa. Władze zdecydowały się nawet wysłać nauczycieli na stacje paliw, by uspokajać nerwy kierowców. Więcej na ten temat przeczytacie na RMF24.pl.
8: Śledzimy fakty.
6: Kolejny dzień poszukiwań Pumy w lasach województwa zachodniopomorskiego. Zwierzę wciąż pozostaje nieuchwytne. Leśnicy apelują do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów w dwóch gminach, Polanów i Bobolice. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
9: Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, jak przebiega akcja poszukiwawcza?
9: Kieruje nią specjalistyczna firma do odławiania zwierząt. Do poszukiwań wykorzystują fotopułapki i drony z termowizją. Poza tym Pumę próbują też złapać leśnicy, policjanci i strażacy ochotnicy. Na razie zwierzę okazuje się sprytniejsze.
7: Ta Puma już była raz widziana, bo ona wróciła w to samo miejsce, jednak dalej zbiegła gdzieś do lasu i na tereny leśne. No i w niektórych miejscach, w których były wyłożone zanęty, podjęła je, tak więc pojawia się na tamtym terenie, dlatego jesteśmy w gotowości cały czas. Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
9: Opowiada Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Poszukiwania Pumy formalnie trwają od czwartku, wtedy też zaczęły działać dwa gminne sztaby kryzysowe, bo to na styku gmin Polanów i Bobolice może poruszać się zwierzę. Tam obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Argentyna znów z problemami na mundialu. Leo Messi i spółka mają półfinał, ale do pokonania Szwajcarów potrzebowali dogrywki. Po 90 minutach było 1-1 w doliczonym czasie. Między innymi piękny gol Juliana Alvareza. Messi tym razem bez gola. Argentyna wygrywa 3-1. Bramki w ćwierćfinałach nie zdobyli też Harry Kane czy Erling Haaland. Norweg kończy mundial 7 trafieniami. Jego drużyna przegrała z Anglią 1-2, a jakże po dogrywce. Dla Norwegii to jest jednak no i tak najlepszy mundial w historii. Szczerze mówiąc, uważam, że to było coś niesamowitego. Sama gra to jedno, pokonanie Brazylii drugie, ale chyba najbardziej porusza mnie to, jak zaprezentowała się Norwegia i jak udało nam się rozsłabić nasz kraj. Podsumował Haaland. Nasze siatkarki mają przed sobą najważniejszy w tym roku mecz Ligi Narodów. Zagrają w Osace z Japonią. Sytuacja w tabeli jest klarowna. Drużyna, która wygra ten mecz, awansuje do turnieju finałowego. A pojedynki z Japonkami, no, zawsze są wymagające.
10: No, Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się obijać i bronić mnóstwo piłek.
5: Tak mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Początek spotkania o 12:20. Belg Tim Merlier z drugim etapowym zwycięstwem na Tour de France. Wczoraj wygrał po sprinterskim finiszu 8 etap. Jedyny uciekinier dogoniony przez peleton nie za ponad kilometr przed metą, a właścicielem żółtej koszulki niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Sofia Enaui kończy ze sportem. 31-letnia lekkoatletka ogłosiła zakończenie kariery. Jej największe sukcesy to medale Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Na bieżni Enaui imponowała zawsze walecznością. Profesjonalistka w każdym calu. No zapewne sukcesów i medali byłoby więcej, gdyby nie kontuzje, z którymi często się zmagała.
11: Czy tęskniliście za legendarnym, jedynym, niepowtarzalnym duetem w historii Polski?

0: RMF On. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: MMT.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem podkreślam.

Ciepłym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: bez tak.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam na fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Awantura z ostrym narzędziem i po alkoholu w Nowym Sączu. Jedna osoba ciężko ranna, z ustaleniami w tej sprawie na początku dziennikarz RMF FM. Potem ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce, utrudnienia dla was na S8. Kontrowersyjne decyzje czy niespodziewane zwroty akcji. Posłuchajcie, co podczas mundialu najbardziej szokuje kibiców. W ciężkim stanie w szpitalu leży 30-letni mężczyzna dźgnięty ostrym narzędziem w trakcie imprezy w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Maćku. Jak doszło do tych tragicznych wydarzeń?
3: Według wstępnych ustaleń policji, wczoraj wieczorem w czasie imprezy zakrapianej alkoholem mężczyzna najprawdopodobniej pokłócił się ze swoją partnerką.
4: Partnerka 30-latka w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Wszystkiemu przyglądali się przebywający w tym samym mieszkaniu 60-latka i 50-latek.
3: Opisuje aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kobieta, która miała zaatakować 30-latka oraz dwie inne osoby, zostali zatrzymani.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Wielkopolsce. Między węzłami Syców Wschód i Bralin na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób. To prawie połowa obecnej załogi. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy kolejne rozmowy?
5: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widocznie jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: 100 meczów mundialu za nami. Padły w nich 292 bramki. Do końca turnieju 4 spotkania. W półfinałach Hiszpania zagra z Francją, Argentyna z Anglią. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, trwający mundial to także kontrowersje. Przypomnij, co w trakcie mistrzostw najbardziej zszokowało kibiców.
7: Na pewno sytuacja z rozegranego w nocy meczu Norwegii z Anglią będzie długo analizowana. Czy piłka po wybiciu norweskiego bramkarza dotknęła linki, na której pracuje zawieszona nad murawą kamera? Jeśli tak, akcja powinna być wstrzymana, ale czujnik znajdujący się w piłce takiego dotknięcia nie zarejestrował. Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
2: Lato na talerzu. W dzisiejszym wydaniu programu Lekarz dyżurny w radiu RMF 24. Marek Łabno dowie się, czy wakacje sprzyjają odchudzaniu i jak nie zrobić sobie urlopu od zdrowych nawyków. Marku, co jeszcze u ciebie?
8: Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie dieta na lato. Podpowiem, jakich błędów nie popełniać na talerzu w czasie wakacji. Będzie trochę zasad zdrowego, urlopowego żywienia. Pojawią się też porady odnośnie przechowywania żywności. Poza tym wszystkim pojawi się gość, dr Anna Kościej, dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy już za chwilę do Radia RMF 24. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 12:00. Zapytamy wtedy o odszkodowania za wakacyjne, urlopowe rozczarowania.
9: Za brudne chociażby sztućce talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki.
2: Więcej o tym już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dziś w studio RMF FM dwaj przyjaciele z boi.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
1: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kochasz
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: tej samej. Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Podraza jest 12. Zapraszam. Strażacy nadal w akcji na terenie składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Jak dokładnie wyglądają ich działania, sprawdza na miejscu dziennikarz RMF FM. Planujecie podróż w rejon Bliskiego Wschodu? Odradzamy. Posłuchajcie ostrzeżeń polskiej ambasady w Dosze. W faktach także zbliżające się siatkarskie emocje. Polki w osadce stoczą bój z Japonkami. Do wieczora potrwa akcja strażaków na terenie składowiska odpadów w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku. Strażacy przebierają ogromną pryzmę odpadów z tworzywami sztucznymi. Działaniom z bliskiej, ale bezpiecznej odległości przygląda się dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Benjaminie. Jak wyglądają te działania?
2: No, cały czas prowadzona jest rotacja jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jedne wozy przyjeżdżają, jak ten, który mija mnie właśnie tutaj, inne za chwilę opuszczą miejsce pożaru. Pryzma ma około 8 metrów wysokości. Ogień z zewnątrz został ugaszony, ale strażacy muszą dostać się do zarzewi ognia znajdujących się w niższych partiach.
3: Zostały zadysponowane z pobliskiej firmy dwie koparko-ładowarki. Zaczynamy dochodzić do tych dolnych części partii pożaru. Będziemy sukcesywnie wyciągać ten palący się materiał i przelewać go sukcesywnie.
2: Powiedział mi młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Z miejsca, w którym jestem, widać między innymi spaloną wieżę ciśnień. Nie ma skażenia powietrza, ale strażacy i tak apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Ze Strzegomia, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Polska ambasada w Dosze przypomina, że nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia przed wyprawami do Kataru. Zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe. Mimo podpisanego w czerwcu przez USA i Iran wstępnego porozumienia przewidującego rozejm do czasu wypracowania umowy o trwałym pokoju, w ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Między innymi nad ranem irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła uderzenia rakietowe na bazy amerykańskich sił w Omanie i Katarze. Przed godziną władze w Dosze potępiły ten atak. Zaleciły też ze względów bezpieczeństwa wstrzymanie żeglugi wszystkich jednostek w Zatoce Perskiej. W doniesieniach zza oceanu żałoba na amerykańskim Kapitolu. W wieku 71 lat zmarł nagle wpływowy republikański senator Lindsey Graham. Jeszcze w piątek przebywał w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Załańskim. Ogłosił wtedy, że osiągnął porozumienie z Białym Domem w sprawie wersji ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. Graham był początkowo zdecydowanym krytykiem Donalda Trumpa. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta. 3 lata temu na jednym z wieców kampanii wyborczej Trump tak przedstawiał senatora. Oto mój wieloletni przyjaciel. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to nie problem. To jest wspaniały facet, wybitny polityk, człowiek, który kocha swój kraj. Dziś Trump napisał na swoim portalu: Graham był jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem. Będzie nam go brakowało. Czy polskie siatkarki awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów? Przesądzi o tym mecz z Japonkami w Osace. Początek tego starcia za 20 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w faktach. Patryku, biało-czerwone mają mocne atuty.
4: No, sprawa z matematycznego punktu widzenia jest banalnie prosta. Drużyna, która wygra ten mecz, zagra w turnieju finałowym. Ta, która przegra, kończy Ligę Narodów. Zatem recepta na awans jest, ale jak ją zastosować? To już będzie trudniejsze zadanie, bo Japonki to niewdzięczne przeciwniczki. W obronie zawsze bardzo pracowite, potrafią podbijać, wydawałoby się, punktowe ataki. No trzeba grać z nimi cierpliwie i trzymać nerwy na wodzy. Brak awansu Polek będzie przykrą niespodzianką. 3 ostatnie edycje Ligi Narodów biało-czerwone kończyły bowiem z brązowymi medalami. Przed rokiem w meczu o 3. miejsce pokonały właśnie Japonię.
1: Dziękujemy Patrykowi, a za nasze siatkarki mocno trzymamy kciuki.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Klimatyzacja nie działa, z kranów płynie brudna woda, a basen można jedynie zobaczyć w broszurze reklamowej. Takich rozczarowań na wakacyjnym urlopie chcemy uniknąć za wszelką cenę. Co zrobić, jeśli jednak się nie uda? Eksperci przypominają, jeśli umowa z hotelem lub biurem podróży była inna, warto dochodzić swoich praw i zajrzeć do tak zwanej tabeli frankfurckiej.
6: To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument. On powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do do 5% zwrotu ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia, a dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko.
1: Zaleca Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Godzinę oczywiście w nich propozycje na wakacyjny wypoczynek organizowany przez Caritas Polska.
7: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń.
1: Słuchajcie nas o 13:00. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Co z pogodą, co na drogach, jak to wszystko wygląda, będziemy to sprawdzać oczywiście na bieżąco.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
0: Lady. Chill out. Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Żyna Podraza. Zapraszam. Najpierw mazowieckie. Nożownik, który zaatakował wójt Starej Kornicy, przejdzie badania psychiatryczne. Później pomorskie i zatrważające wyniki policyjnej akcji dyskoteka. Zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców. Mocne zespoły w półfinałach mundialu, na kogo stawia trener Robert Kolendowicz.
2: No, dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
1: 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu, będzie na początku tygodnia poddany badaniom psychiatrycznym. Mają one ustalić, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny. Nie wykluczono też dłuższej obserwacji szpitalnej. Do ataku doszło 29 kwietnia na terenie urzędu gminy. 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt w okolice szyi i jamy brzusznej. Poszkodowana kobieta przeszła pilną operację. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. 14 kierowców zatrzymanych za jazdę po pijanemu i jeden, który prowadził auto pod wpływem amfetaminy. To efekty nocnej akcji pomorskiej policji pod kryptonimem Dyskoteka. Właśnie opublikowano jej podsumowanie. Akcja miała na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem zmotoryzowanych wracających z imprez, zakrapianych alkoholem lub połączonych z zażywaniem narkotyków. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogą opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
3: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że, no, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania. No ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc. Działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu. No i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku. A każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego. Trochę żeby otworzyły się horyzonty inne.
1: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii. Tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Znamy już komplet półfinalistów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM podsumował dotychczasowe wydarzenia w rozmowie z ekspertem TVP Sport, trenerem Robertem Kolendowiczem.
4: Trenerze, jeśli chodzi o półfinały, nie ma zaskoczeń. 4 mocne marki w półfinale mistrzostw.
2: Rzeczywiście wszystko poszło, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami i te mocne zespoły awansowały, choć po perturbacjach, ale na koniec dnia te zespoły najbardziej jakościowe są w półfinale.
4: Któryś z tych półfinalistów zaskakuje formą pozytywnie?
2: Każdy z tych zespołów miał jakościowe momenty, ale no dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
4: I na koniec pytam tak, który półfinał waży więcej? Francja, Hiszpania czy Argentyna, Anglia?
2: Oj, jeden i drugi to są mecze dużego kalibru i ciężko wskazać na ten jeden, bo myślę, że oba będą miały swoją historię. Ważna jest taka też historia Argentyny, która chce powtórzyć zwycięstwo w mundialu i ja będę spoglądał właśnie bacznie na poczynania Argentyńczyków.
1: Półfinały Argentyna-Anglia w środę. Dzień wcześniej zagrają Francuzi i Hiszpania.
5: Tajemnice wszechświata w faktach RMF FM.
1: W faktach będziemy teraz mówić o jednej z największych zagadek współczesnej nauki. O tym, czym jest tajemnicza ciemna materia, której nie widzimy, a która mogłaby wyjaśnić obserwowane we wszechświecie efekty grawitacyjne. Jak mówi RMF FM profesor Hirania Peiris z Uniwersytetu Cambridge, hipoteza ciemnej materii nie była jedyną testowaną teorią. Szukano innych. Niestety, te wysiłki nie przyniosły efektów. Te teorie zostały przetestowane i tak naprawdę nie pasują do danych ani nie wyjaśniają ich z takim samym poziomem prostoty jak hipoteza ciemnej materii. Wielu ludzi było bardzo sceptycznych wobec ciemnej materii. Mówili, och, wymyśliliście nową rzecz, aby wyjaśnić obserwację. Ale z czasem przewidywania, które hipoteza ciemnej materii pozwala sformułować na temat różnych epok wszechświata i różnych obserwowanych wartości, zostały zasadniczo przetestowane i wszystkie okazały się spójne, wyjaśniała profesor Hirania Peiris. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z badaczką, która zajmuje się poszukiwaniami tej nieznanej materii, mamy na rmf24.pl. Będziemy do niej wracać w dzisiejszych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu pod słońcem RMF FM, Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 13:05 na zegarach.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: WFM Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Pożar składowiska odpadów w Strzegomiu nadal dogaszany. Strażacy apelują.
3: Wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy nie pojawiali się tutaj.
2: Czy ukraińska premier Julia Sfyrydenko straci stanowisko? Jej dymisji chce Wołodymyr Załański. Kochacie uliczne spektakle i nie boicie się deszczu? Przybywajcie do Krakowa. Nie ma skażenia powietrza w związku z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Mimo to służby apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. W pobliżu miejsca działań straży jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym ponownie łączymy się w faktach.
4: Dzień dobry.
2: Benjaminie, o co jeszcze apelują służby i władze miasta?
4: Prośba dotyczy pozostania w domach, nie otwierania okien i nie zbliżania się w rejon działań gaśniczych. Te mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na szczęście nie ma już zadymienia, mimo to czuć w powietrzu jeszcze nieprzyjemny zapach palonego plastiku i innych tworzyw sztucznych.
3: Wczoraj była specjalistyczna też grupa chemiczna, która monitorowała cały czas sytuację. To zagrożenie nie wystąpiło. Mimo wszystko wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy raczej nie pojawiali się tutaj. Mimo że to zagrożenie nie wystąpiło, no to odmuchaliśmy po prostu na zimne.
4: Powiedział mi Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Strażacy przy użyciu koparko ładowarek przebierają pryzmy odpadów i starają się ugasić tlące się w niższych partiach zarzewia ognia. Ze Strzegomia Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach, m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Z kolei na Pomorzu w 24 miejscach, m.in. w Ustce, Karwi, Jastrzębiej Górze i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. Prezydent Wołodymyr Załański chce zmian w rządzie. W czasie spotkania z premier Julią Sfyrydenko zaproponował jej, cytuję, przeprowadzenie nowego, znaczącego kierunku w relacjach z kluczowym partnerem. Na razie nie wiadomo, co to miałaby być za funkcja. Sfyrydenko jest z wykształcenia ekonomistką, kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem i ministrem gospodarki. Załański zapowiedział też zmianę w resortach siłowych.
5: Tajemnice Wszechświata w faktach RMF FM.
2: Czym jest tajemnicza, ciemna materia? W faktach wracamy do rozmowy z badaczką z Uniwersytetu w Cambridge. Profesor Hirania Peiris poszukuje cząstek, których nie znamy, ale ich obecność mogłaby wyjaśnić efekty grawitacyjne obserwowane we wszechświecie. W rozmowie z RMF FM mówi o potencjalnych kandydatach. W rzeczywistości jednym z czołowych kandydatów na cząstkę ciemnej materii są tak zwane WIMP, czyli słabo oddziałujące masywne cząstki. To oznacza, że ich oddziaływanie ze zwykłą materią jest ekstremalnie słabe. Nie jest jednak zerowe i dlatego możemy to testować. Z kolei inny kandydat, Axion, może z małym prawdopodobieństwem przekształcać się w fotony, które są cząstkami światła. I dzięki temu możemy go poszukiwać. Tak więc oddziaływanie między naszym światem złożonym z atomów, a kandydatami na ciemną materię, których szukamy, jest rzeczywiście bardzo słabe. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego o ciemnej materii, która może stanowić nawet 80% całej materii wszechświata, mamy dla Was na rmf24.pl. Spektakle na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim, w dworku białoprądnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. W Krakowie dziś ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatru Publicznych Ulica. I choć od rana w stolicy Małopolski pada, to nie odstraszyło to widzów na rynku głównym.
6: Nie, pełna klasa dzisiaj. Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
7: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Cóż, to zostawiam.
8: Chyba trzeba poczekać na koniec.
7: Tak, czekamy na punkt kulminacyjny.
9: Bardzo miło, już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
8: To trafiło wam się jeszcze Festiwal Teatrów Ulicznych.
9: No i ten jazzowy też jednocześnie. No w Krakowie jest co robić.
2: A jeden ze spektakli w ramach festiwalu oglądał z turystami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Do tego wydarzenia oczywiście wrócimy w dzisiejszych faktach. Na te kolejne już teraz zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Z tą pogodą to jest tak, że usłyszałam kiedyś, że nie ma złej pogody, tylko źle ubrana.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko odchodzi ze stanowiska. Zbieramy komentarze w tej sprawie. 21 pakiet unijnych sankcji wymierzony w Rosję ponownie na negocjacyjnym stole. Dziś rozmawiać o nim będą ambasadorowie państw wspólnoty. Polskie siatkarki przegrały z Japonkami. Zabraknie ich w związku z tym w turnieju finałowym Ligi Narodów. Szykuje się rekonstrukcja rządu na Ukrainie. Premier tego kraju, Julia Sfrydenko, ogłosiła swoją rezygnację. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach ochrony państwa. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, czy wiadomo, jaką funkcję może objąć Sfrydenko?
3: Julia Sfrydenko może objąć funkcję specjalnego wysłannika Ukrainy w relacjach ze swoim kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa ukraiński dziennikarz Radia NV Ołech Bilecki.
4: Ta zagraniczna strategia potrzebuje zmian, potrzebuje innego podejścia i to podejście powinno polegać na wzmacnianiu tych kierunków. Czyli to nie jest jakiś tam jeden zagraniczny kierunek, czyli polityka zagraniczna jako taka, tylko wiele kierunków i no tak to miałoby wyglądać.
3: Wołodymyr Zełenski miałby powołać także dodatkowych ministrów, którzy będą odpowiedzialni tylko za relacje z poszczególnymi partnerami, w tym także z Polską. Ma być to próba naprawy relacji na linii Kijów-Warszawa. Powołany ma też zostać specjalny wysłannik do rozmów w sprawie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Za pół godziny rozpoczyna się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie unijnych ambasadorów. Potwierdziły się tym samym doniesienia dziennikarki RMF FM. Przedstawiciele państw wspólnoty podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Chodzi o to, żeby jutro zatwierdzili go ministrowie spraw zagranicznych. Czas nagli, bo już 15 lipca automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
5: Bruksela chce uniknąć automatycznego złagodzenia jednej z najważniejszych sankcji wobec Rosji. Po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. A zgodnie z obowiązującym mechanizmem od 15 lipca automatycznie wzrósłby również limit, przy którym zachodnie statki ubezpieczyciele mogą obsługiwać transport rosyjskiej ropy. To pozwoliłoby Rosji więcej zarabiać na eksporcie surowca i osłabiłoby skuteczność sankcji. Dlatego Komisja Europejska chce utrzymać ograniczenia na obecnym poziomie. Zastrzeżenia jednak mają Grecja, Cypr i Malta, a dodatkowo spór trwa także o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Dlatego negocjacje będą trwać do ostatniej chwili.
2: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza drużyna roztrwoniła w tym meczu okazałe prowadzenie.
6: Polki wygrały w dobrym stylu 2 pierwsze sety. Szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
7: To dzieje się w twoim regionie.
2: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
8: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Tramwaje powinny zostać, ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
2: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. A budowa linii do Mistrzejowic zakończy się 31 sierpnia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Widzę te burzowe chmury przesuwające się po mapie i proszę bardzo, tutaj akurat jest na południu kraju dosyć mocno i jest deszczowo, ale ten deszcz nie ominie właściwie prawie nas wszystkich, prawie, bo widzę, że wyjątek to głównie północ i północny wschód. Suwałki teraz 20 stopni, Gdańsk 20, Koszalin 20, Szczecin 27, czy to nie pomyłka mapy, Łódź 19, Katowice 15 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Ale Szczecin, wy tam nie oszukujecie? 27 stopni, co to jest? To jakąś...

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hot Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Słuchamy.
2: Trwa dogaszanie pożarów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami tych okolic. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. W faktach o tym, jakie pomysły ma ugrupowanie. Będzie też...
3: różnorodność.
4: Zdecydowanie różnorodność.
2: Podczas konkursu piękności dla róż. Kłęby czarnego dymu i ostry, gryzący zapach. W ten sposób mieszkańcy dolnośląskiego Strzegomia opisują pożar składowiska odpadów przy stacji kolejowej. Działania strażaków trwają.
5: Ogień i dym, nie?
6: Gryzło? Taki nieprzyjemny zapach.
5: Strasznie, nieprzyjemny zapach. No, chociaż tutaj tak nie zawiewał tego dymu, w tamtą stronę bardziej.
6: Tutaj też służby władze apelowały, nie otwierać okien, nie wychodzić z domu. Ten czuć jeszcze trochę, nie? Taki gryzący trochę
5: czuć
6: zapach.
5: Jeszcze trochę, no.
7: Słyszałem takie coś, że to po prostu składowisko jakieś z Niemiec, że ludzie z Niemiec to przywożą.
6: Że z zagranicy?
7: Tak, ale nie, dokładnie nie wiem, bo to nie jest 100% pewne, ale po prostu dostałem taką informację, ale to już kiedyś się paliło, nie wiem czy to dokładnie tam, no ale tam już tam było sporo śmieci, plastików, opony.
2: Do tego wątku będziemy wracać w faktach, a z mieszkańcami Strzegomia rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jest nowa partia na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum. Powstała z połączenia Klubu Parlamentarnego Centrum, będącego częścią koalicji rządowej, i Unii Europejskich Demokratów, która jest kolejnym wcieleniem dawnej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W faktach teraz Michał Radkowski, który
8: Dzień
2: był
8: dobry,
2: na
8: witam.
2: Konferencji, podczas której ogłoszono nowe ugrupowanie. Dzień dobry. Czym ma być ta Unia Centrum?
8: Partią środka. Jej przewodniczącą została dotychczasowa szefowa Klubu Centrum Paulina Henik-Kloska. Swoją partię przedstawia jako
9: pro-gospodarczą, pro-środowiskową i pro-europejską.
8: Partii zależy na wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej, stawia na silny samorząd, konkurencyjną gospodarkę, tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Elżbieta Binkowska, dotychczasowa szefowa Unii Europejskich Demokratów, zapowiada powrót kultury politycznej.
10: Salony, proszę Państwa, też muszą wrócić. Jest wiele osób, które chcą umiarkowania zasad merytoryki.
8: Konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Do partii z Klubu Centrum na razie nie przeszli Ryszard Petru, który jesienią ma założyć własną partię, a także Rafał Komarewicz, o którym ostatnio mówi się, że ma przejść do opozycji.
2: Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Sianów Wschów i Kawno zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
11: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Zagraniczny urlop dobiega końca, wyruszamy na lotnisko, a tam zaczyna się problem. Odwołane lub opóźnione loty, wielogodzinne koczowanie na lotniskach bez posiłku, to może nas spotkać w czasie powrotu z wakacji. Gdzie szukać sprawiedliwości? Kto ponosi odpowiedzialność za utrudniony powrót?
12: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
2: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sytuacja się komplikuje, gdy organizujemy lot na własną rękę. Zakres obowiązków linii lotniczych wobec pasażera może różnić się w zależności od polityki firmy, kraju pochodzenia i kierunku podróży. O tytuł najpiękniejszej rywalizują dzisiaj róże. Kandydatek jest sto kilkadziesiąt, a konkurs z 29-letnią tradycją odbywa się w Końsko-Woli na Lubelszczyźnie. Niektórzy goście przyjechali z daleka, żeby nacieszyć oko kwiatami, których wygląd nieraz mocno się różni od obrazu pojawiającego się nam w głowie na hasło róża.
13: To jest róża, oto.
14: To jest róża.
13: I to też.
14: I to też. Te róże biorą udział w konkursie piękności.
13: Co się ocenia?
14: Kwiat, na pewno zapach. Wygląd liści.
15: Mnie wpadła w oko drobniutka, piękna.
13: Róża róży niepodobna.
14: No nie, zdecydowanie nie.
13: Niektóre wyglądają jak piwonie, niektóre jak malwy.
14: Niektóre są podobne do piwonii, jak tulipanów.
15: No właśnie, niektóre nawet to zachwycają, w ogóle niepodobne do róży.
14: Każda inna, każda piękna.
13: Różnorodność.
14: Zdecydowanie różnorodność. I to bardzo duża.
2: Pięknie pachnącą i wyglądającą wystawę odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w centrum uwagi faktów Gorset. Piękny, modowy gadżet z Krakowa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Bardzo duży rozstrzał temperatur w naszym kraju. 12 stopni Zakopane i też inne miejscowości na południu do 15, 16, 14 na Podkarpaciu. A tutaj widzę, że na przykład Słubice, czyli zachód kraju, 28 stopni. 12 południe, zachód 28. W kolejnych dniach już nieco wyrównana bardziej ta stawka. W poniedziałek od 23 do 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No, kolejny tytuł.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Golf. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: mundo.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Co ważnego dzieje się w kraju, na świecie? Marlena Chudzio.
2: Nie ma zgody w sprawie 21. unijnego pakietu sankcji przeciw Rosji. Kompromisu nie wypracowano podczas spotkania ambasadorów. Aleksander Zwieriew o krok bliżej do zwycięstwa Wimbledonu. Wygrał jeden set, ale pojedynek z Janikiem Sinnerem trwa. Krakowski gorset, element regionalnego stroju, ma swoje miłośniczki. Namawiają inne kobiety, by ten piękny dodatek nosić na co dzień. Ambasadorom państw Unii Europejskiej po raz kolejny nie udało się uzgodnić 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jutro sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
3: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
2: Pierwszy set po tiebreaku dla Aleksandra Zwieriewa. Niemiec walczy w finale Wimbledonu z Włochem Janikiem Sinnerem. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który obserwuje to spotkanie. Druga partia też przynosi emocje. Patryku, słyszymy się?
4: Tak, słyszymy. Tak, to jest bardzo wyrównane spotkanie. No, Zwieriew pokazuje maksimum chyba swoich umiejętności. Sinner oczywiście świetny, ale myślę, że drzemią w nim jeszcze jakieś rezerwy. Panowie popisują się co jakiś czas naprawdę wspaniałymi wymianami, dużo w tym techniki. No także właściwie mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje nawet wybredny fan tenisa. Pytanie, czy ktoś tu w końcu wypracuje sobie jakąś wyraźniejszą przewagę, także taką psychologiczną. Teraz w drugim secie 5-4 prowadzi Zwieriew, ale serwuje Sinner i prowadzi w tym gemie. No panowie na korcie spędzili już grubo ponad półtorej godziny i grają gem za gem. Żaden nie ma zamiaru odpuścić.
2: W końcu to Wimbledon. Zmotoryzowani uważajcie na krajowej 28 w Podkarpackiem. W Siepietnicy osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. W faktach wracamy do największych zagadek współczesnej fizyki. O poszukiwaniu ciemnej energii, której wciąż nie widzimy, a której obecność mogłaby wyjaśnić grawitacyjne efekty we wszechświecie, mówi nam profesor Hiriana Peiris z Uniwersytetu Cambridge. Jak podkreśla, w naszym obrazie wszechświata brakuje też tak zwanej ciemnej energii, którą jeszcze trudniej zrozumieć. Kiedy wszechświat mówi ci, że wszystko, co znamy i co testowaliśmy w laboratorium, stanowi tylko 5% jego zawartości, to myślę, że natura sygnalizuje, że jest coś bardzo głębokiego w fundamentalnej fizyce dotyczącej najmniejszych skal, czego nie rozumiemy. Niestety prowadzi to do fizyki w skalach energii, które są bardzo trudne do przetestowania w laboratorium za pomocą zderzaczy cząstek. Mówi całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Hirianą Peiris. Znajdziecie na rmf24.pl.
5: Moda w faktach RMF FM.
2: Moda na regionalne. W Krakowie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Gorset Krakowski. Członkinie namawiają krakowianki do noszenia elementów krakowskiego stroju na co dzień. Ewa Doktor potwierdza, że nosząc pięknie haftowany gorset, można zebrać sporo komplementów.
6: Znaczy jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamu, ja też chcę mieć taki. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniem innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
2: 25 lipca okazja, by wyjąć ze skrzyni i zaprezentować. Organizowany będzie Dzień Stroju Krakowskiego na Starym Kleparzu. A pomodowe inspiracje gorsetowe odsyłamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: kimkolwiek jest.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
0: 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Odkryj naj...
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM robimy głośniej i słuchamy. Marlena Chudzio.
2: A4, to tam są teraz utrudnienia drogowe po kolizji i wypadku. Kraków bez dorożek? Rozważała taką opcję ostatnio Rada Miasta, a my o zdanie pytamy turystów. Męski finał Wimbledonu nadal nierozstrzygnięty. Zwieriew i Sinner walczą kolejną godzinę. Opowiemy o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Zgłoszenia na ten temat dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM.
3: Jest jakiś poważny wypadek, kierowcy usłużyli koryta życia i stoimy już w korku od pół godziny i nie zapowiada się, że szybko ruszymy.
2: Informował nas pan Ariel. Jak się okazuje, doszło tam do dwóch zdarzeń. W Odrową żłosobówka wjechała w bariery. Ranne zostały dwie osoby. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Natomiast po zderzeniu się czterech samochodów osobowych zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Po całkowitym ugaszeniu pożaru odpowiednie służby zajmą się sprawdzeniem, czy składowisko działało legalnie. Na gorącą linię RMF FM otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynika, że palące się od wczoraj składowisko tworzyw sztucznych w dolnośląskim Strzegomiu miało działać nielegalnie. W faktach ponownie reporter RMF FM, Beniamin Kubiak-Piłat. Rozmawiałeś z burmistrzem Strzegomia. Co usłyszałeś?
4: Na razie za wcześnie, by formułować takie wnioski. Odpowiednie służby zajmą się tą sprawą po zakończeniu akcji gaśniczej. Zapewnia burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski. Pryzma odpadów z tworzyw sztucznych znajduje się w pobliżu zabudowań oraz torów kolejowych.
5: Odpowiednie służby będą to sprawdzać. Stacja kolejowa była cały czas czynna. Pociągi przejeżdżają tutaj zgodnie ze swoimi rozkładami. Nie było takiej konieczności, żeby wyłączyć, ponieważ ani temperatura nie wzrosła tam na tyle, ani nie było tego skażenia powietrza.
4: Do akcji dziś włączono ciężki sprzęt, przy pomocy którego przebrano składowisko w poszukiwaniu zarzewi ognia.
2: Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego, mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
6: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
7: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
8: Oczywiście, że tak.
7: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
8: Nie wolno tego zamieniać.
6: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
2: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
9: Te fakty zaskakują.
2: Jedni mówią cud, inni mówią, że to dzieło dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia w Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
10: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet, mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
2: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Pewne jest też, że kolejne fakty będą punktualnie o 21:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
1: Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew na korcie od 2 godzin i 51 minut w finale Wimbledonu w setach remis 1-1. No bardzo dobre tenisowe widowisko. Jak na wielkoszlemowy finał przystało i to finał takiego turnieju jak ten w Londynie. Pierwszy i drugi set kończyły się tiebreakami. Teraz już 32 gem rozgrywają panowie. Serwuje Zwieriew, broni się przed przełamaniem, ale na razie jeszcze żadnego w tym meczu przełamania nie było. W tym secie 4-3 dla Sinnera. Polski siatkarz piłkarki poza turniejem finałowym Ligi Narodów. Biało-czerwonych zabraknie podczas imprezy w Makao. Przesądził o tym przegrany mecz z Japonkami na zakończenie fazy zasadniczej. W osadze Polki przegrały po tiebreaku 2-3. Szkoda, bo wygrały dwa pierwsze sety.
11: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
1: Komentowała Julita Piasecka. Na mundialu pozostały już tylko 4 drużyny. Przypomnę, półfinałowe pary. We wtorek zagrają Francja i Hiszpania. W środę Anglia i Argentyna. Na tym turnieju rozegrano już 100 meczów. To w końcu rekordowe mistrzostwa, na które przyjechało aż 48 reprezentacji. No ale koniec końców o medale powalczą potęgi.
12: Ten układ sił w światowym futbolu jest jasny i to rozszerzenie mundialu niewiele w tym zmieniło. Oczywiście uwielbiamy wszyscy takie historie mundialowe. Mówiliśmy o Capo Verde i to są piękne rzeczy. No tutaj jednak ten turniej to historia o takiej jakości, która zwycięża w starciach z takimi zespołami mniej jakościowymi.
1: Rozmowa z trenerem Robertem Kolendowiczem jest na rmf24.pl. Dodam, że mamy przełamanie w meczu Sinner z Zwieriew. Sinner wychodzi na prowadzenie w trzecim secie 5-3. Polskie medale na żeglarskich mistrzostwach Europy w niemieckim Eckernförde. W klasie 49er srebrne medale wywalczyli Mikołaj Staniul i Jakub Storch. W klasie 49er FX z brązowymi medalami regaty kończą Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak.
13: Przełamanie w finale Wimbledonu, a kiedy przełamanie w pogodzie?
14: Jutro, proszę Państwa. To jest bardzo dziwna sytuacja, gdy w niedzielę oczekujemy poniedziałku, że już nie chcemy tej niedzieli, chcemy poniedziałek. Chociaż dziś na zachodzie było całkiem nieźle, bo tutaj się rozpędziła pogoda.
13: 28
14: do... Tak, no to tam to jest, ja nie wiem, no może jakąś subskrypcję wcześniej dostać.
13: Znajomi mi z zachodu z Polski wysyłali zdjęcia. Chodź tu, tu jest słońce.
14: Słońce, no. A na przykład na południu 12 stopni, 14.
13: Mhm. No pogoda jaka jest... Wszyscy wiemy, w ten lipcopad, ale może od...
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
0: Ballady. Chill out. Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
2: Od ostrzeżeń drogowych z Łódzkiego i Małopolski zaczynamy te fakty. Zbieramy też polityczne komentarze w sprawie muru pamięci zapowiedzianego wczoraj przez premiera Donalda Tuska. Będzie pewien zielony bohater i jego rocznica.
3: Ogry mają warstwy.
2: A w faktach sportowych oczywiście finał Wimbledonu. Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S8 w Łódzkiem. W Siąganowie między węzłami Łask i Zduńska Wola samochód dostawczy wjechał w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna natomiast w miejscowości Gorzyń Górny w Małopolsce. To już krajowa 28. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił wczoraj premier Donald Tusk. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak politycy komentują ten pomysł szefa rządu?
4: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
5: Uwierzę, jak zobaczę.
4: Mówi krótko Jarosław Sellin z PiS. Z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
6: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżeń, ale musimy poznać szczegóły.
4: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
7: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
4: I dodaje, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
2: Mieszkańcy Szczecina chcą bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlinem. Od 5 lat, aby dostać się do stolicy Niemiec koleją, większość trasy trzeba przejechać autobusem, a później w Angermundy przesiąść się na pociąg. To z powodu przebudowy linii kolejowej. Mieszkańcy zauważają, że inne duże polskie miasta mają bezpośrednie połączenie do Berlina.
8: Jest z Warszawy, jest z Krakowa, jako fan pociągu, dlatego, że bardzo dużo Niemców jest na Pomorzu, to myślę, że to by było dobre połączenie.
9: Z Warszawy jest połączenie do Berlina.
8: Jest.
10: Bardzo dobre.
11: Bardzo dobre.
9: No, a tak. Szczecin jest tak blisko i nie ma.
11: Tak, to prawda i dziwne.
12: Berlin, stolica Niemiec, no, to na pewno by się przydało, nie? Dużo ludzi na pewno by skorzystało z tego.
2: Usłyszała Anna Pałamar. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Pasów do granicy z Polską. Inwestycja będzie mieć 2 lata opóźnienia. Po jej zakończeniu pociągi między Szczecinem a Berlinem mają rozwijać prędkość nawet do 160 km na godzinę. Przejazd zajmie wtedy 1,5 godziny.
13: To nie fikcja, to fakty.
2: Polski Shrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli. A zielony potwór i osioł na stale wpisali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
14: Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat, byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
15: Gadaj albo...
16: Nie, nie guziczki, nie moje lukrowane guziczki.
15: Więc gadaj, gadaj co wiesz.
16: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
15: Z muchomorkiem?
16: Tak, z muchomorkiem!
15: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera.
2: Do tej pory powstały 4 części opowieści. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wimbledon na początek mistrzowskich faktów sportowych. Patryk Serwański.
17: Jannik Sinner powtórzył sukces sprzed roku. Włoch został triumfatorem Wimbledonu. Finał zakończył się kilka minut temu. Pokonał Sinner w tym finale Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. W całym meczu tylko 2 przełamania. Właśnie na korzyść Sinnera. Pierwsze dopiero w 32 gamie. To pokazuje, jak wyrównany był ten pojedynek. W nagrodę dla Włocha czek na 3 600 000 funtów. No były w tym meczu i techniczne popisy z obu stron. Były świetne serwisy, były też długie wymiany. Za chwilę wręczenie nagród. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś w ostatnim meczu fazy zasadniczej biało-czerwone no miały jeszcze szansę na ćwierćfinał, ale przekreśliła ją porażka w Osace z Japonkami 2-3. To było coś, czego naprawdę chcieliśmy. Awans do turnieju finałowego byłby najbardziej korzystny. Z drugiej strony zyskujemy dodatkowy czas na odpoczynek i przygotowania do Mistrzostw Europy. Podsumował trener Stefano Lavarini. Jagiellonia Białystok ma nowego piłkarza. To Portugalczyk Rodrigo Conceição. Boczny obrońca pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jest synem znanego reprezentanta Portugalii, Sergio Conceição. Jego bracia też grają w piłkę. Francisco w Juventusie, a Moises w drugiej lidze portugalskiej. Weekend w Krakowie upłynął pod znakiem lekkoatletycznych mistrzostw Polski lat 23. U panów nie zawiódł Maksymilian Szwed. Był pierwszy w biegu na 200 i na 400 metrów. Zawodnik z powodu kontuzji nie startował w sezonie halowym. Teraz chce biegać na 400 metrów w czasie poniżej 45 sekund.
5: Teraz następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu mi się uda pobiec poniżej 45 sekund. Teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom.
17: No, seniorskie Mistrzostwa Polski w Białymstoku za 2 tygodnie.
1: Od północy do Mazur zmierza niewielka burza, tam uważajcie. Wieczorem i w nocy gdzieniegdzie możliwe mgły, niewielki deszcz na wybrzeżu, na wschodzie kraju, w centrum oraz miejscami na Dolnym Śląsku. Temperatura od 11 w górach przez 12 w Kielcach do 17 nad morzem. Jak będzie jutro? O tym w prognozie za godzinę. Rzadko sięgam po newsy z polskiego show biznesu, ale jest coś, co w niedzielny wieczór rozpala.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Hayas zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Topowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
2: Tragiczny pożar w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Nie żyje co najmniej 27 osób. Premier Ukrainy Julia Swirydenko zrezygnowała ze stanowiska. Wcześniej jej dymisję zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Będą też uliczne wrażenia teatralne, a w faktach sportowych emocje po właśnie zakończonym Wimbledonie. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze pubu w Bangkoku. Kilka kolejnych trafiło do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Służby informują, że strażakom udało się już opanować pożar. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ludzi próbujących uciekać z ogarniętego ogniem budynku i unoszący się czarny dym. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka, jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy. Miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
2: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła dziś premier Julia Swirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednak, że zaproponował Swirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
4: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry, czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
2: Mówił ukraiński dziennikarz Ołech Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. O polsko-ukraińskich relacjach będziemy rozmawiać także w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy po 8:00.
5: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
2: Na rynku głównym w Krakowie zaczyna się właśnie jeden z ostatnich spektakli 39. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez ostatnie dni mieszkańcy i turyści mogli podziwiać w dzień i w nocy artystów z całego świata.
6: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? To nie jest pierwszy spektakl, który widzimy i w gruncie rzeczy jest to dosyć szerokie spektrum przeróżnych form teatralnych, więc naprawdę fajne.
7: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
8: Przecież każdy widzi coś swojego tutaj, tak?
2: Mówili widzowie. W ramach festiwalu pojawili się artyści z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Ja mówię do usłyszenia. Kolejne fakty o 23:00 przedstawię Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz oczywiście mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Charakterystyczny puchar już w rękach Janika Sinnera. Włoch wygrał Wimbledon. W finale w 4 setach pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dla Sinnera to 5. wielkoszlemowy tytuł w karierze. No, po meczu przyznał, że londyński turniej jest wyjątkowy. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Sinner dziękował też swojemu rywalowi i docenił jego grę w trakcie całego turnieju. No, Zwieriew bowiem zanotował swój najlepszy Wimbledon w karierze. Pierwszy tydzień rywalizacji w Tour de France za nami. Peloton ma w nogach już ponad 1400 km. 9. pagórkowaty etap padł łupem Mathieu van der Poela. To był sprint z 4-osobowej ucieczki. Bardzo trudny dzień. Początek wyścigu nie był dobry dla naszej drużyny, ale potrafiliśmy zachować spokój. Wiedzieliśmy, że wrócimy kolejnego dnia, w drugim lub trzecim tygodniu. No, bardzo miło jest udać się na dzień wolny w wyścigu po etapowym zwycięstwie. Podsumował holenderski kolarz. 6 sekund za uciekinierami finiszował lider wyścigu, Słoweniec Tadej Pogacar. 100 meczów mundialu już za nami. Pozostały zostały jedynie 4. Na razie na turnieju padły 292 bramki. Najlepsi strzelcy Kylian Mbappe i Leo Messi mają po 8 trafień. Szansa na poprawienie dorobku w meczach półfinałowych. Poza turniejem już 44 reprezentacje. Grono tych, którzy zawiedli, otwierają Niemcy. Odpadli już w 1/16 finału. Brazylia dotarła na przykład do 1/8. To też jest wynik poniżej oczekiwań.
10: Ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że pamiętam te wielkie sukcesy. Trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakość indywidualną, no ale okazało się to zdecydowanie za mało.
9: Tak mówił Robert Kolendowicz. Rozmowę z trenerem znajdziecie na rmf24.pl.
1: Poniedziałek nie będzie sprzyjać urlopowiczom w górach i na wybrzeżu. W tych miejscach będzie najchłodniej, maksymalnie 20-21 stopni. W górach silny wiatr, nad morzem możliwy przelotny deszcz. Więcej opadów na wschodzie kraju, od Suwałk po Rzeszów. Słońce jednak będzie przebijać się przez chmury, a temperatury na pozostałym obszarze kraju przyjemniejsze. 27 Białystok, Toruń, Gorzów, 25 Katowice, Opole, 22 stopnie w Przemyślu. 6 minut po 22 w niedzielny wieczór, jesteśmy z wami.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: I can see it when I close my eyes. Like the sun is slowly fading.
2: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
4: Które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, Arku.
5: Witam, zapraszam. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. Tak przekonuje Donald Trump. Iran zapowiedział wcześniej, że będzie ona zamknięta do odwołania. Przez niemal dobę strażacy walczyli z pożarem składowiska odpadów w Strzegomiu. Spłonęła tam także część zabudowań kolejowych. Wciąż rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Prezydent USA przekonuje, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych mimo wcześniejszych zapowiedzi Iranu. Według amerykańskiego przywódcy Teheran miał zgodzić się na porozumienie dotyczące rezygnacji z programu nuklearnego, a niedługo później zaatakować dronem statek w regionie cieśniny. Amerykańskie dowództwo centralne podkreśla, że Iran nie kontroluje Ormuzu, a szlak pozostaje międzynarodową drogą morską. Dodaje, że siły USA są rozmieszczone w regionie i gotowe do działania. Blisko 200 strażaków walczyło w kulminacyjnym punkcie z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Ogień strawił tam część zabudowań kolejowych, ale największym problemem dla strażaków przez blisko dobę była pryzma odpadów z tworzywa sztucznego.
6: Tam był budynek magazynowy, stary budynek magazynowy, również on był objęty pożarem. Na chwilę obecną z rozpoznania wynika, że się dach zapadł do środka. Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego, to są zmielone plastiki z prasy. W tym miejscu tutaj były to składowane. Doszło do pożaru w momencie szczytowym. 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu.
5: Mówił młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Prawie 18 tysięcy osób straciło dach nad głową, a prawie 17 tysięcy zostało rannych w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę pod koniec czerwca. W faktach RMF FM sprawdzamy, jaka jest sytuacja w kraju, który wciąż walczy ze skutkami kataklizmu.
7: Zniszczenia oczywiście widać, tam nadal trwają działania pomocowe. Jeszcze niedawno wydobywano żywych ludzi, ale w tej chwili już bardziej uwaga przekłada się na to, jak zlikwidować te zniszczenia, co zrobić dalej, jakie podejmować dalsze kroki.
8: Ile czasu może jeszcze zająć doprowadzenie tej sytuacji do takiej, która będzie w miarę normalna?
7: Bardzo długo. Po takich nie umiem tego określić, ani w miesiącach.
8: Są raczej lata.
7: Raczej lata niż miesiące. To się wszystko dzieje bardzo powoli. Mimo oczywiście tego, że jest dużo organizacji, które pomagają i starają się to zrobić jak najszybciej.
8: Czy z Państwa perspektywy można te akcje, te działania porównać do jakichkolwiek innych w innej części świata z dotychczasowych akcji?
7: One są wszędzie bardzo podobne. Zawsze na początku zabezpieczanie najpilniejszych potrzeb, które umożliwiają przetrwanie i przeżycie, a potem powolna walka o powrót do normalności. To zawsze wygląda w ten sam sposób.
5: Opisuje dyrektor UNICEF Polska. Z Renatą Bem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli cały czas rośnie. Jak podaje Reuters, teraz to prawie 4,5 tysiąca osób.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
5: Opozycja krytykuje przedstawione w tym tygodniu przez rząd rozwiązania dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Główny zarzut dotyczy maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Przypomnijmy, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ograniczyła ją do 240 zł brutto. Michał Rutkowski, teraz w faktach z nami. Rozmawiałeś z politykami. Jak każda ze stron politycznego sporu odnosi się do propozycji pani minister?
9: W opozycji słyszę głosy, że to, co w tym tygodniu zrobił rząd, to próba przekierowania uwagi opinii publicznej z afery w Szpitalu Południowym na sytuację finansową lekarzy.
10: W gruncie rzeczy można powiedzieć szczucie na lekarzy poprzez właśnie tą ustawę o PSL-u, że sobie będziemy te zarobki sprawdzać.
9: Uważa Jarosław Selin z PiS i dodaje, że propozycja ustawienia maksymalnej stawki za dyżur uderzy w publiczną służbę zdrowia.
10: To łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Wystarczy, że cała służba prywatna powie, że będzie dawać, nie wiem, 150 zł więcej, to zabraknie lekarzy w służbie publicznej. Moim zdaniem to jest nieprzemyślane i trochę nieodpowiedzialne.
9: Zapowiedź pani minister wywołała krytyczne głosy wśród lekarzy. Nastroje tonuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
11: W interesie całego środowiska lekarskiego jest to, żeby tę kwestię zarobków uporządkować, tak żeby uczciwie i ciężko pracujący lekarze nie byli obciążani przez opinię publiczną negatywnymi ocenami, które wynikają z tego, że po prostu niektórzy lekarze oszukiwali system.
9: Polityczka dodaje, że powstanie zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele resortu zdrowia i środowiska lekarskiego.
5: A na koniec tych faktów jeszcze ostrzeżenie i apel do kierowców. Na drogach północno-wschodniej Polski w najbliższych godzinach mogą pojawić się pojazdy wojskowe. To efekt planowanych szkoleń wydzielonych pod oddziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych zaapelowało o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Rano, tak w okolicach wschodu słońca, możliwe mgły i zamglenia w wielu regionach kraju, przede wszystkim na południu, chyba że będzie padać, to w górach i na Podkarpaciu. Temperatura przed 6 rano nie wyższa niż 12-14 stopni, a taka 8 to już od 16 do 19 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem, tylko 15 kresek. Maciek Rybak, dziękuję za dziś, a teraz autorski program Olgi Hering i mrożące krew w żyłach.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje,

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Zgody wciąż nie ma, a terminy gonią. Tylko do 15 lipca kraje wspólnoty mają czas na ustalenie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Zamknięta została jedna z najważniejszych tras tramwajowych. W ten weekend kilkaset osób przeszło przez Katowice w Marszu Autonomii Śląska. Wciąż nie ma zgody co do 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dyskutowali nad nim ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Dziś sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. O szczegółach, dlaczego ten termin jest tak istotny, brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
1: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
3: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
1: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic ma zakończyć się 31 sierpnia.
4: Fakty na koniec tygodnia w RMF FM.
1: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego. Tak mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radrużu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
5: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
1: O tej zbrodni nie można zapomnieć, tak podkreślali uczestnicy weekendowych uroczystości w Radrużu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
6: Co roku sobie przypominamy.
7: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
6: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
8: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
1: Z kolei w Katowicach w ten weekend kilkaset osób przeszło w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
9: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
10: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
11: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
1: Marsz Autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Na koniec tych faktów jeszcze sport. Jannik Sinner obronił tytuł na kortach Wimbledonu. Lider światowego rankingu pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwierijewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ten mecz trwał blisko 4 godziny. To 5. wielkoszlemowy triumf Włocha w karierze i 2. z rzędu zwycięstwo w Londynie. Sinner został też 10. tenisistą w erze Open, który obronił tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei Zwierijew mimo porażki awansuje na 2. miejsce w światowym rankingu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zapraszam Was na randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś jeden z bardziej charakterystycznych.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ja zaprasza spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: walking back this time.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie rozpoczęli kolejną serię uderzeń na cele w Iranie. To pokłosie decyzji Teheranu o zamknięciu cieśniny Ormus. Związkowcy z walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach negocjują z zarządem ograniczenie skali zwolnień. W planach jest redukcja niemal połowy załogi. Po przegranej z Japonią Polki nie zagrają w turnieju finałowym Siatkarskiej Ligi Narodów. Amerykańskie dowództwo centralne rozpoczęło kolejną falę uderzeń na cele w Iranie. Według wojskowych operacja ma ograniczyć możliwości atakowania statków handlowych w cieśninie Ormus. To już co najmniej czwarta seria amerykańskich nalotów od czasu wznowienia przez Iran ataków na jednostki przepływające przez ten strategiczny szlak. Wcześniej Teheran ogłosił zamknięcie cieśniny i zaatakował dwa statki. W odpowiedzi Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele wojskowe. Waszyngton zapewnia, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd, przypomnijmy, ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób, to prawie połowa obecnej załogi. Kiedy kolejne rozmowy? Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
3: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widoczna jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. Nasza drużyna roztrwoniła w pewnym sensie w tym meczu okazałe prowadzenie. O czym w tych faktach teraz Patryk Serwański.
5: Polki wygrały w dobrym stylu dwa pierwsze sety, szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
2: Zostawiamy sport, przenosimy się na wyspy, bo jedni mówią o cudzie, inni o dziele dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
6: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet. Mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
2: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Prymorgan.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: 4 lipca dar młodzieży przepłynął rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żeglowcami świata, które przypłynęły do Nowego Jorku na wielką paradę z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dzień przed tym wydarzeniem, gdy statki stały jeszcze na kotwicowisku, z komendantem polskiego żeglowca rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
7: Dar młodzieży dotarł. Nowy Jork. Rzeka Hudson, wokół nas wiele różnych żaglowców. Co się czuje w tym momencie, stojąc już tutaj na kotwicy?
8: To jest ogromna satysfakcja, to jest niesamowity rejs, niesamowita podróż, taka podróż od 2 razy 50 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był Dar Pomorza w 76 roku. My jesteśmy równo 50 lat później, nawet wychodziliśmy z Gdyni 50 lat później po Darze Pomorza, tego samego dnia 16 kwietnia. Więc jest to ta satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach, że bierzemy udział w takim historycznym wydarzeniu, bardzo ważnym dla nas. Także to jest to nasze, moje uczucie, które odczuwam.
7: Ten przelot przez Atlantyk, jak przebiegał?
8: Świetnie, naprawdę pogoda dopisywała, było bardzo gorąco. Niektóre media podawały, że mieliśmy awarię klimatyzacji, tak to niestety jest prawda. Na szczęście udało się to na Karaibach naprawić. Ale wiatry sprzyjały, płynęliśmy na żaglach przez całe przejście oceanu. Także i że to trwało długo, ponad 3 tygodnie, ale organizowaliśmy tutaj ten czas dla naszych studentów. Były jakieś dni sportu, były wydarzenia kulturalne, była jakaś taka integracja, także ja się martwiłem bardzo o to, że to są studenci pierwszoroczni, pierwszy raz na oceanie, pierwszy raz daleka podróż bez internetu, bo studenci nie mieli dostępu takiego łatwego do internetu, że będzie trudniej, a było dobrze.
7: Mówił pan o temperaturze. Teraz są rekordowe upały w Nowym Jorku. Jak sobie dajecie radę w taką pogodę?
8: Jest bardzo ciężko, mimo że ta nasza klimatyzacja działa, ale w dalszym ciągu mamy około 26 stopni w środku, mimo że pracuje pełną parą. Te temperatury są w tej chwili nawet wyższe niż mieliśmy w strefie zwrotnikowej, którą przeszliśmy przez ocean. Mam nadzieję, że te upały za chwilę miną. Jutro powinno być troszeczkę lepiej, 25-26 stopni, ale dzisiaj to jest prawie 40.
7: Spotkał się pan dzisiaj ze wszystkimi kapitanami innych żaglowców. O czym rozmawialiście między sobą? Czy były takie rozmowy? Co wspominaliście? Czy może coś planujecie?
8: Przede wszystkim to był captain's briefing, to było spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, przekazywał nam szczegóły techniczne, jak ta parada będzie wyglądać. Nie było aż tyle czasu na indywidualne rozmowy między kapitanami. Jak pan wie, to się odbywało w starej kaplicy, też bez klimatyzacji, na szczęście wentylatory były. O czym myśmy rozmawiali? Przede wszystkim rozmawialiśmy o naszych spotkaniach, które mamy zaplanowane w porcie, między innymi z dowódcą amerykańskiego Eagle'a czy Gorszfoka, którzy też biorą udział w wyścigu pięciu sióstr, tak zwanym, czyli tych statków zbudowanych w tej samej stoczni w Niemczech. Oczywiście byśmy chcieli się do nich troszeczkę podpiąć i razem z nimi się pościgać. To będzie dosyć krótki wyścig, bo na trasie około 50 do 80 mil dowódca Eagle'a w tej chwili przygotowuje plan i lada moment będzie go przesyłał dalej. Także do nas wyśle te informacje. Mamy też zaplanowane właśnie spotkania na pokładach tych żaglowców, o których wspomniałem, czyli Eagle, Gorszfok, Esmeralda. Niestety nie jesteśmy w stanie wszędzie być obecni, chociaż tych zaproszeń jest bardzo dużo. To nie są też takie zwykłe spotkania jak na tollshipach w Europie, ponieważ to wszystko jest Navy, marynarka wojenna. Gospodarzami tutaj często są dowódcy marynarek wojennych, tak jak w przypadku Gorszfoka, czy w przypadku Amerigo Vespucci, czy w przypadku Belle Poule z Francji, który będzie cumował koło nas. To jest wydarzenie głównie wojskowe. My jesteśmy statkiem państwowym, nie jesteśmy okrętem wojennym, ale jesteśmy traktowani jak ten okręt wojenny przez Amerykanów. I tym się to różni przede wszystkim od tych naszych tollshipów, że tutaj to wszystko jest takie mocno wojskowe, piękne mundury, ordery. I my musimy się jakoś odnaleźć w tym środowisku, w tym towarzystwie, które jest zdecydowanie inne od tego naszego europejskiego tollshipowego.
7: Rozgląda się pan, stojąc na pokładzie, na te wszystkie żaglowce, które stoją na kotwicy wokół. Który zwraca uwagę? Który wydaje się jako ten najciekawszy? Czy są takie?
8: One w zdecydowanej większości wszystkie są piękne, stoją blisko. To jest małe kotwicowisko. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Niektóre z tych żaglowców rzuciły raptem półtorej szakli łańcucha do wody. To jest bardzo mało. Dobrze, że są dobre warunki pogodowe. Niedaleko nas stoi Esmeralda, która mi osobiście się bardzo podoba, z Chile. Natomiast Amerigo Vespucci to jest taki mój faworyt, chyba wielu z nas zresztą. To jest piękny, klasyczny żaglowiec, już dość wiekowy, duży, masywny. Miałem okazję być kilkukrotnie na pokładzie tego żaglowca i naprawdę robi ogromne wrażenie. Niestety tutaj w Nowym Jorku nie będę miał okazji, żeby ich odwiedzić, ale cieszę się, że mieliśmy okazję tutaj też z dowódcą tego żaglowca zamienić kilka słów na tym naszym spotkaniu w Sandy Hook.
7: Czy czuć już, czy było czuć wśród załogi, wśród kadetów to, że się zbliża ten dzień, ten wyczekany 4 lipca?
8: Oj, czuć było, na pewno czuć było. Mieliśmy kilka dni takiego lekkiego luzu po Norfolk. To był taki wstęp, pierwsza impreza, pierwsza parada. Ostatnie dni przygotowywaliśmy się tutaj mocno, intensywnie do tej parady, do tego wydarzenia. Staliśmy też na kotwicy wcześniej. Po drodze też mieliśmy straszną burzę. Piorun trafił w jeden z masztów. Także jedna z radiostacji jest uszkodzona i też nas czeka serwis w Nowym Jorku. Na pewno mieliśmy troszeczkę więcej czasu, żeby jeszcze lepiej przygotować statek niż przed Norfolk. Poprawiliśmy burty, stojąc na kotwicy. W tej chwili jeszcze trwa polerowanie mosiądzów, takie dopieszczanie wszystkich detali, przygotowywanie tentów na jutro. Będziemy chcieli ten tent rozłożyć na rufie już rano, żeby nasi goście też mogli się przed tym słońcem schronić, ponieważ upały będą straszne.
7: Sama parada, jak się zapowiada?
8: No, Amerykanie zapowiadają, że to będzie największa taka parada w historii. Kilkadziesiąt żaglowców, około 30 żaglowców, tych większych. Oczywiście są też mniejsze jednostki, są naprawdę dwie parady. Dzisiaj się odbyła parada jednostek klasy B, czyli mniejszych jednostek, mniejszych jachtów, a jutro te największe. Będzie też bardzo dużo okrętów wojennych z całego świata, znaczy z całego świata, dużo z Europy, lotniskowców, bo to jest nie tylko parada żaglowców też, ale to jest też przegląd marynarek wojennych świata. Dlatego jak wcześniej wspominałem, to jest taka bardziej militarna impreza, militarne wydarzenie niż tradycyjny zlot żaglowców. I będzie pokaz lotniczy, będzie dużo mniejszych jednostek towarzyszących, dużo mediów. Myślę, że mamy okazję tutaj też zaprezentować nasz gdyński żagiel, który mamy na Fokmaszcie. Plan jest taki, żeby jutro postawić maksymalnie tyle żagli, ile się da. Pogoda może nie będzie idealna do żeglowania, ale lepiej, że będzie mniejszy, słabszy wiatr, niż miałoby być za dużo tego wiatru, bo wtedy byśmy mieli kłopot, ponieważ mamy czysty kadłub i przy niewielkiej ilości żagli byśmy się za mocno rozpędzili, a tu jest limit, to 6 węzłów. Nie możemy za szybko płynąć, a nie chcemy też silnikiem hamować. Także na szczęście ten wiatr nie jest bardzo silny. Będziemy starali się postawić wszystko, co się da, zaprezentować się jak najlepiej, żeby wyszły też ładne zdjęcia, bo sam mam w pamięci zdjęcia Daru Pomorza z 76 roku, jak płynie tutaj w paradzie. Chciałbym, żeby w tym roku również takie zdjęcia, które będą jakieś historyczne, powstały. No a zresztą tutaj też odwiedzam osoby, które były tu w Nowym Jorku w 76 na pokładzie Daru Pomorza. Teraz są już kapitanami, czasem nawet na emeryturze i my się zapowiedzieli tutaj z odwiedzinami, także będziemy ich gościć.
2: Z komendantem polskiego żaglowca, kapitanem żeglugi wielkiej Michałem Sadowskim rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Kiss.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwóch.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Tragiczny bilans ofiar i poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Połowa potrzebujących pomocy to niepełnoletni. Do 2029 roku ma się zakończyć budowa bezpośredniego połączenia kolejowego Szczecina z Berlinem. Iran potępił kolejną falę amerykańskich ataków i oskarża Waszyngton o zniweczenie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju w regionie. Teheran twierdzi też, że Stany Zjednoczone złamały warunki czerwcowego porozumienia i doprowadziły do ponownego wzrostu napięcia w cieśninie Ormus. Tymczasem, jak mówiliśmy w faktach, amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. Według USA mają one ograniczyć możliwości przeprowadzania ataków na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrósł do 4490 zabitych. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. Co druga osoba, która potrzebuje pomocy, to dziecko, opisuje w rozmowie z RMF FM Renata Bem, dyrektor UNICEF Polska, czyli organizacji, która pracuje na miejscu.
2: To są dzieci, które straciły kogoś z rodziny, to są dzieci, które straciły albo domy, albo szkoły, to są dzieci, które tak nagle straciły dostęp do edukacji.
3: Co teraz dzieje się z tymi dziećmi?
2: W tej chwili, na tyle na ile jest to możliwe, staramy się im zabezpieczyć takie miejsca zwane miejscami przyjaznymi dzieciom. To są miejsca, gdzie te dzieci mogą przyjść, spędzić czas, otrzymać podstawową opiekę medyczną, jeżeli takowa jest potrzebna, ale przede wszystkim mają szansę na sekundę zapomnieć o tej otaczającej ich rzeczywistości.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermunde, a stamtąd przesiąść się na zastępczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
5: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
6: I czym przyjechaliście?
5: Pociągiem.
6: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
5: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Zambii,
6: Pasewalk.
5: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc trochę czasu to zjadło.
6: To ile taka podróż zajęła w sumie?
5: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Passau a granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie zorganizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
7: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii, nawet teraz jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie.